0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Jak dobra wróżka, która by zobaczyć przyszłość, patrzy do kryształowej kuli. My zaglądamy do drakuli.
1: I widzimy, że jest wtorek, 19 dzień maja i super, że jest dzisiaj ogólnopolski dzień bliźniąt.
0: Och, proszę właśnie bardzo, nasza emocjonalna jedność niczym u bliźniaków siamskich do godziny 9. Asia Meus i Regia Kubek. Potem kłód.

0: RMF Max w głośnikach i Bausa w głośnikach i to jest idealny sposób na to, żeby dobrze rozpocząć wtorek.
1: Tak, wchodźcie w ten wtorek jak w masło.
0: Bo jest wojna na masło. Jedna z sieci handlowych zaskarżyła dwie sieci dyskontów o to, że sprzedają masło poniżej złotówki i to jest nieuczciwa praktyka i nieuczciwa konkurencja.
1: Proszę, wiem jak wykończyć konkurencję w związku z tym, że tanio sprzedają tak bardzo, że to już nie opłaca.
0: No.
1: Trzeba u nich to kupić i sprzedać.

0: Dwa idealny zestaw, oprócz tego informacyjny flash z regionu o 6 za chwilę w RMF Max.
1: No i jeszcze hit internetu w ostatnich dniach, papież Leon XIV, który pokazuje 6767.
0: A to jest dobra odpowiedź na szatańskie 666. 6767.
2: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w naszej okolicy. Ratownicy medyczni z województwa kujawsko-pomorskiego nadal pracują bez kamizelek ochronnych. Termin obowiązkowego wyposażenia ambulansów w kamizelki szpikulco oraz nożoodporne został przesunięty do końca tego roku. Taką decyzję podjął Narodowy Fundusz Zdrowia.
3: Te kamizelki nożoodporne, szpikulcoodporne miały wejść do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego od 1 kwietnia. Termin został przesunięty, dlatego że Ministerstwo Zdrowia zobligowało się jakby uczestniczyć i partycypować w kosztach zakupu tych kamizelek. I te kamizelki, z tego co wiemy, pismem z Ministerstwa Zdrowia zostaną zakupione i przesłane do dysponentów. No to wymaga jednak czasu zakupu i przesłania tych kamizelek do poszczególnych dysponentów ratownictwa medycznego, dlatego ten termin został siłą rzeczy przesunięty.
2: Mówił Krzysztof Wiśniewski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Zmieniamy temat. Urząd Wojewódzki przeznaczył 1 000 000 zł na wsparcie dla woprowców z naszego regionu. Kasa zostanie wydana na takie zadania jak szkolenia, zapewnienie całodobowego numeru alarmowego oraz utrzymanie gotowości ratowników.
4: W ramach tych podstawowych umów dotacyjnych, czyli wprost z budżetu państwa, jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
2: Mówił wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel. Pieniądze zasilą konta woprowców z Lipna, Kruszwicy czy Włocławka. Gorąco we wocławskiej koszykówce. Prezes Anwilu Łukasz Pszczółkowski podsumował rozczarowujący dla kibiców sezon 2025-2026. W związku z brakiem satysfakcjonujących wyników, szef klubu oficjalnie oddał się do dyspozycji prezydenta miasta oraz rady nadzorczej spółki.
5: Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych zakończyć sezon poza fazą play-off. Po drodze nie awansować do Pucharu Polski, nie awansować do drugiej rundy europejskich pucharów.
2: Mówił prezes klubu koszykówki Włocławek Łukasz Pszczółkowski. Na koniec flesza zabieramy Was do wocławskiego Centrum Kultury. 29 oraz 30 maja w Browarze B zostaną zorganizowane eliminacje do Poland Rock Festiwalu. Posłuchajcie o szczegółach.
6: Spośród około 900 zgłoszeń jury festiwalowe pod przewodnictwem Jurka Owsiaka zakwalifikowało do eliminacji tych finałowych 18 wykonawców, którzy 29 i 30 maja zaprezentują się na żywo przed włocławską publicznością właśnie w Browarze. Wśród zgłoszonych zespołów nie zabraknie uczestników znanych z telewizyjnych programów, takich jak Must Be The Music czy eliminacji do Eurowizji.
2: Mówiła dyrektor Centrum Kultury Browar B we Włocławku Lidia Piechocka-Witczak.

0: Ładuj się swoje akumulatory do samego końca. Tu RMF Max, tu jest dobra energia o 6.10.
1: Asia Meuzirek Jakubek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Wtorek mamy w kalendarzu, przypominam.
0: Dzień dobry.
1: I cały czas żyjemy pożegnaniem Roberta Lewandowskiego. Czy internet tym żyje, wszędzie się to wyświetla?
0: Ja żyję jego przyszłością, Asia. Pożegnaniami, ale
1: przyszłość. Ta się rysuje ciekawie, bo Robert właśnie został ambasadorem chińskiej marki samochodów, marki Chery.
0: Chery, fajnie,
1: tak.
0: Super.
1: No i twarzą będzie taką globalną na cały świat tych samochodów.
0: Elegancko, to jest ważna zasada każdej reklamy, żeby Robert był z nami Chery. Znaczy Chery, nie?
1: No, Chery.
0: Znaczy, ja chciałem zwrócić producentom tego samochodu na jedną bardzo ważną rzecz. Dlaczego samochody reklamują mężczyźni? To nie jest dobrze, bo ze mną w studiu do 9 jest legendarna Chery Lady i Asia
1: Meus. No właśnie, to poszło nie tak.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: podkręcamy was od samego rana tak, żeby ten wtorek, żeby ten wtorek biegł sobie w takim fajnym rytmie jak ten numer. Talk to you another 54 Ultra FM with Max.
1: Super, a powiedz mi, jak ja mam jechać, żeby trochę mniej mi palił, bo dzisiaj jest trochę więcej za benzynkę i za dieselka. Kto leje olej napędowy, ten ma 6,85 przy dystrybutorze. Kto jest na benzynę 6,42.
0: No nie podobają mi się te ceny za bardzo.
1: Nie martw się, ty jesteś na muzykę. Daddy Yankee będzie dla ciebie specjalnie, Asia, za chwilę.
0: Dzięki.
1: Max. Do pełna, jak to w RMF Max 21 po 6.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
6: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
7: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
8: Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
11: Jak tak? To Allegro.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
13: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży.

0: technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: I po reklamie.

0: poranna kanapeczka posmarowała się sama, bo przecież Kid Cudi i David Guetta są tu w RMF Max, 27 minut przed godziną 7.
1: A teraz informacja, która was może trochę zdziwić, bo okazało się, że co druga firma w Polsce, która wprowadziła sztuczną inteligencję w swoje szeregi, była rozczarowana faktem wdrożenia sztucznej inteligencji.
0: No tak, bo podobno w pierwszym tygodniu AI zażądało już podwyżki. Że tak, fajnie, my to sobie robimy, ale jak już macie, to chociaż coś nowego byście tutaj jakąś wprowadzili, nowość, na przykład muzyczną nowość, Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Stay for the night. Jakie to ładne jest.

0: Widzę, jak się szeroko uśmiechacie do głośników ustawionych na RMF Max. Tyle dobrych wspomnień z tym numerem. O, Sugar Babes, See About You Now. I 21 minut przed siódmą.
1: I prawie 30 stopni na koniec maja.
0: Będzie?
1: Taki mamy plan pogodowy. Upał na koniec miesiąca i czerwiec także wchodzi w okolicach nawet 30 stopni. I takie prognozy pogody także na długi czerwcowy weekend.
0: Bardzo ładne prognozy pogody. Podoba się to.
1: Pamiętasz, jak mówiłaś, że zapraszasz na grilla?
0: Tak.
1: Przyjdzie słońce, odpowiada za smażenie. Tak będzie piekło. Pokaż, gdzie tu masz karkówkę.
2: Reklama. Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: Go RMF Max mówią, że to jest największy, najlepszy przyjaciel kierowcy i porannej trasy. 10 minut przed godziną 7.
1: No to uwaga kierowcy, bo przeglądy samochodowe będą droższe.
0: No
1: nie, o Jezu, tylko pomysł jest taki, żeby dostosować tą cenę przeglądu do tego, co faktycznie się dzieje na rynku. No i pomysł wygląda tak, że co roku będzie drożej, na początek drożej o 5 zł.
0: A, 5 zł, przynajmniej tyle. To będzie 5 zł drożej dla kierowcy, ale 10 zł szczęścia dla diagnosty.
1: Jak 10?
0: No, a miałabyś wydać piątkę z tej dychy na okrągło, co tam dostałeś przy rachunku. A, California Love, White 2115, też lubimy.

0: przed siódmą idealnie w RMF Max.
1: 4 minuty i siódma i będą informacje, które mogą spowodować, że wasz poranek będzie albo tak słoneczny, jak to, co dzieje się za naszym oknem, albo będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość. Na przykład na Krajowej 22 są utrudnienia na Pomorzu. Więcej za chwilę.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
6: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
7: Wiosna zachęca do podróżowania. Bądź gotowy na każdą trasę z autoryzowanym serwisem Wątarski. Zapraszamy użytkowników Volkswagenów, Skody, Seata i Kupry. Oferujemy profesjonalny serwis. Serwis olejowy i układu hamulcowego. Wymianę oleju w skrzyni DSG. Czyszczenie klimatyzacji z wymianą filtrów przeciwpyłkowych. Twój samochód ma więcej niż 4 lata? Zapytaj o rabat. Autoryzowany serwis Wątarski. Włocławek Toruńska 169.
8: Hej, śmiało, już! Podłącz się do źródła najlepszej wiedzy i zostań uczniem Włocławskiego Elektryka, najlepszej szkoły technicznej w regionie według ogólnopolskiego rankingu Perspektywy. Ucz się w technikum, przygotuj się do studiów na Politechnice i czerp z edukacji, ile się da. www.zsel.edu.pl.
9: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
10: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
12: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
12: Też bądź pierwszy.
13: Świeże hity.
12: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
13: Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9.
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i żena bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
16: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
17: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
18: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: To są najnowsze informacje w skrócie. Czas na Flash w RMF Max. Minęła 7, Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Polacy wśród zatrzymanych przez siły izraelskie na pokładzie jednej z łodzi płynących do Strefy Gazy. Organizatorzy podają, że Łukasz Kozak, aktywista z Akcji Socjalistycznej, został aresztowany na wodach międzynarodowych 130 km od wybrzeży Cypru. Zatrzymana została też Agata Wisłocka, astrofizyczka, doktorantka Uniwersytetu Wiedeńskiego. Jesteśmy niezmiennie zaniepokojeni bezpieczeństwem naszych uczestników, którzy zostali wzięci jako zakładnicy na wodach międzynarodowych w sposób nielegalny i bezprawny. Nie wiemy, gdzie się znajdują, nie wiemy, ilu z nich faktycznie zostało porwanych. Mówił jeden z uczestników flotyli w stronę Gazy. Zmierza także łódź posiadającego brytyjskie i egipskie obywatelstwo, studenta Uniwersytetu Wrocławskiego. Rzecznik polskiego MSZ potwierdził udział Polaków we flotyli i zaznaczył gotowość resortu do udzielenia im wsparcia. A teraz sygnał dosłownie sprzed chwili. Są utrudnienia na Krajowej 22 w Pomorskiem. To jest odcinek Jeromierz-Chrząstowo. Na wysokości Chrząstowa doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Jezdnia w kierunku Wałcza jest zablokowana. Budynki oflagowane, wszystkie linie produkcyjne zatrzymane. Ruszył strajk w trzech zakładach międzynarodowego koncernu Minowa w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. To tam produkowane są m.in. materiały dla górnictwa. Pracownicy walczą o podwyżki wynagrodzeń.
2: 12% podwyżki i 100% bonusu rocznego za 2025 rok. Pracodawca proponuje 3,4% podwyżki i 50-60% bonusu.
3: To jest strajk bezterminowy?
2: Bezterminowy, tak. Wszystkie zakłady powstrzymują się od pracy, no i czekamy na rozwiązanie ze strony pracodawcy. Teraz dialog leży po stronie pracowcy. My jesteśmy otwarci na dialog.
1: W trzech strajkujących zakładach pracuje 277 osób. Z Adamem Lazarem z Solidarności w zakładzie w Siemianowicach Śląskich rozmawiała Anna Kropaczek. A teraz najnowsze informacje ze świata sportu. Flash sportowy w RMF Max otwiera piłka nożna. Arka Gdynia za burtą piłkarskiej ekstraklasy. W przedostatniej ligowej kolejce przegrała u siebie z Brookbet z Termaliką Nieciecza 2-3. W Premier League Arsenal Londyn wygrał u siebie ze spadkowiczem Burnley FC 1-0. A z boisk przenosimy się jeszcze na koszykarskie parkiety w Orlen Basket Lidze za Stal Zielona Góra z cennym zwycięstwem. Spotkanie z Kingiem Szczecin zakończyło się wynikiem 84-70. Dobre spotkanie ma za sobą też Arka Gdynia, która pokonała WKS Śląsk Wrocław 86-75.
4: Podnieśliśmy się po dwóch przegranych i pokazaliśmy, że możemy walczyć.
1: Podsumował trener Mantas Cesnauskis. Południe kraju i północny zachód bez opadów deszczu, z rozpogodzeniami. Reszta, no, z przejaśnieniami. Będzie się pojawiało słońce, ale będzie miało konkurencję w postaci chmur, które mogą przynieść takie przelotne opady. A we Wrocławiu na przykład może zagrzmieć. Natomiast jeśli chodzi o termometry, one pokazują już znacznie wyższe wartości niż ostatnio. 16 stopni w Trójmieście, 19 pojawi się w Katowicach i w Warszawie i nawet 21 stopni w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim.
0: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
5: Tak, o Hemingway, na Stadionie Narodowym. Zgadnijcie, kto ma bilety. RMF Max rozdajemy w tej godzinie. 4, prawie po 7.

0: 10 minut po godzinie 7 to był hit na maksa, taki w trybie nieśmiertelność. Z pozdrowieniem od Britney Spears.
1: A skoro już poruszyłeś ten trudny temat nieśmiertelności,
0: tak,
1: to jest nowa lista oznak, które mówią, że się za szybko starzejemy.
0: No, powiedz co koledze przekażę. No, to powiedz mi.
1: To zapisz i zapamiętaj. Suchość w ustach, no, zaczerwienione oczy, szara skóra, utrata węchu, brak włosów na palcach i utrata słuchu.
0: Co?
1: No właśnie.
0: Żarcik tak, Jasio Mełz, Irek Jakubek, dzień dobry Polsko, Wiktor Waligura to jest numerem, który powoduje, że nam normalnie włosy na palcach same rosną, sprawdźcie to.
2: Jesienne liście mają kolor twoich włosów, jesienią myślę o tym, jak w ubiegłym roku całowałem cię pierwszy raz.
0: Włosów na palcach tutaj, panie Wiktorku kochany.

0: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: A wy dla nas macie co?
2: O właśnie.
1: No właśnie, bo za to co możemy wam te bilety dać? Wymiana musi być uczciwa, pamiętajcie. Uczciwa. Podwójna pożądana wejściówka na Tago na Narodowym na sobotę. My dla was, a wy dla nas co?
3: Głosóweczki w tej sprawie na Messengerze RMF Max nagrywają się w tej chwili.
4: Nagrywają się, by zdobyć wejściówki na sobotę z Taco Hemingwayem.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
10: O kurde.
9: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
10: No jak najbardziej, jak najchętniej.
9: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy.

0: Kuchnia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GREE w Polsce.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
12: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
13: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelii.

0: Enta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.

0: Pół do ósmej na zegarach RMF Max. Co w zamian za bilety na Taco Hemingwaya?
1: Nie mogę wam wiele dać, bo sam niewiele mam.
0: Łukasz, trzeba coś zaproponować. Jak ktoś zaproponuje coś naprawdę potężnego, tak jak zaproponowała Marta.
2: My mamy siebie dla was od lat.
3: To ma szansę na bilety na Taco na sobotę. Propozycję swoją ma też Natalia.
0: Natalia.
4: Ja wam dam tyle, ile Lew dał Barcelonie, plus krokieta z kapustą, którego mam dzisiaj w pracy. Pozdrawiam.
0: Bardzo kuszące. Ale zazdrościć tej podwójnej wejściówki na Taco Hemingwaya, na sobotni koncert na PGE Narodowym w Warszawie, będziemy wszyscy Tomkowi.
5: Ja chętnie oddam moje spóźnienie dzisiejsze do pracy. Pędzę na złamanie karku, bo podłączyłem rozładowany telefon do wyłączonej ładowarki.
0: Kto tak miał przynajmniej raz w życiu, robi duże brawka, dużo wejściówek na Taco Hemingwaya na pewno w czwartek.

0: Kawka, Jazzy Spritz, głośnika RMF Max. Słońce za oknami, mam nadzieję, że tak u was właśnie wygląda. Poranek we wtorek
1: o 7:40. A za tydzień będzie Dzień Matki. Zapomnijcie, dzieci, Jezus Maria. Konkursy z fajnymi nagrodami, nie tylko dla mamy. Mamy na naszym www.rmfmax.pl. Wpadajcie, klikajcie.
0: A naukowcy też poprawiają nastrój matkom, tak przy okazji, bo są nowe badania, które pokazują, że mózg matki zmienia się z każdą ciążą.
1: Brawo.
0: Czyli, dziewczyny, rośnie z każdą ciążą nasza wrażliwość emocjonalna.
1: Świetnie. I znowu my, faceci, drodzy panowie, ojcowie, jesteśmy w lesie, bo nie dość, że matka wszystko wie, to jeszcze w świetle tych badań jeszcze doskonale rozumie. Ekstra. Życie przede wszystkim. Brawo, mamo. Zadzwońcie do mamy. 7:40. Idealny moment. Akurat na reklamach. Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Kochana, nie uwierzysz, już jest! Światowy numer jeden w walce z celulitem. Tylko w Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka rozprawisz się z celulitem w ciągu 4 zabiegów. Ujędrniają skórę, redukują tkankę tłuszczową. Efekt widziałam już po pierwszym zabiegu. Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka, ulica Łęcka 45.
8: Kochana, ale masz wypieki.
9: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
8: Chodziło mi o te wypieki.
9: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz 2 rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.
15: Wyj głośniej.
16: Mi fan.
15: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: naładowane energią muzyki z głośników ustawionych na RMF Max. 9 minut i godzina 8.
1: Mamy dla was pieniądze, naprawdę duże pieniądze mamy dla was. W finale wchodzisz na antenę i typujesz kwotę, którą przygotowaliśmy. Jak trafiasz, to te pieniądze są twoje.
0: A jak nie trafiasz, to też jest fajnie, bo 1500 zł to jest gwarantowany ten hajs, który wpada na twoje konto za samo pojawienie się naszej antenie w zabawie za dużo, za mało, gdzie wielką zagadką póki co jest kwota, która jest do wygrania.
1: Wiemy, że 14 349 zł to jest za mało.
0: A 14 490 zł to za dużo.
1: I pomiędzy są te pieniądze, które mogą być twoje, tylko trzeba się do tej zabawy zgłosić.
0: Teraz, bo teraz i przez 9 najbliższych minut jest runda super okazji i każde zgłoszenie pomnożymy razy 236.
1: To działa tak, że wysyłasz jedno hasło max pod 7327 SMS-em za 3,69 i ten jeden max mnożymy razy 236, dając ci właśnie tyle szans na wejście do finału.
0: I mega ważne jest to, żeby zgłosić się teraz, bo teraz jest więcej szans na duże pieniądze. Wyślij max na 7327. Max 7327. Jesteś w grze o duże pieniądze.

0: MF Max, nowy flash informacyjny.
1: I trudne pytanie, a jeszcze trudniejsza odpowiedź. Czy drony zastąpią kurierów?
0: O!
1: No i ekstraklasowi spadkowicze. Wszystko za 4 minuty o 8, żebyście byli dobrze poinformowani.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Rolniku, ogrodniku, kończy się czas na przygotowania do sezonu. Sklep rolniczo-techniczny Markar chętnie Ci w nich pomoże. Nieważne, czy jesteś rolnikiem, czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.
5: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. W liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy, Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
7: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i żena bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
7: Włocławek 89,2 FM.
9: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to oznacza garść najnowszych informacji. W skrócie czas na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Cena ropy w dół o 2%. To reakcja na słowa amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który najpierw ogłaszał, że wtorek to dzień ataku na Iran, po czym... Zostałem poproszony przez Arabię Saudyjską, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie i innych, czy możemy przesunąć atak o 2 lub 3 dni, na krótki czas, bo sądzą, że są blisko zawarcia porozumienia. Kierowcy obniżek jeszcze nie poczują, a wręcz przeciwnie. Po aktualizacji hurtowych cen paliw, benzyna 95 i olej napędowy mogą być droższe o kilkanaście groszy za litr i to już jutro.
7: Słuchacie RMF Max.
9: Samorząd zawodowy pielęgniarek sprzeciwia się projektowi nowej ustawy Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o zmiany w kształceniu położnych.
10: Dzisiaj trzeba ukończyć 3-letnie studia na kierunku położnictwo, a pomysł w nowej ustawie jest taki, że najpierw trzeba będzie zostać pielęgniarką, a potem przejść 18-miesięczne, czyli trwające 1,5 roku studia z zakresu położnictwa.
9: Wyjaśnijmy w takim razie, co budzi największe kontrowersje.
10: 1,5 roku nauki, jak zostać położną, to za mało, bo teraz takie przygotowanie trwa 2 razy dłużej. To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
11: Faktycznie jest to tylko 18 miesięcy i w naszej ocenie to powinna być jedna z możliwości, ale nie zamiast.
10: Szefowa samorządu pielęgniarek komentuje w rozmowie ze mną, że ten pomysł nie był konsultowany z ich środowiskiem.
9: Tyle Michał Dobrołowicz. Dziś resort zdrowia ma zabrać głos w tej sprawie. I zanim o sporcie, jeszcze wiadomość rodem z filmów science fiction. Firma Amazon dostarcza paczki z dronami. To na razie testy, a z rozwiązania korzystają mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Przesyłka ma docierać do celów w przeciągu 2 godzin od złożenia zamówienia.
12: Paczka nie może być większa niż pudełko po butach i powinna ważyć maksymalnie 2 kg. Dostarczający ją dron nie ląduje, tylko upuszcza przesyłkę, unosząc się kilka metrów nad ziemią.
9: A to był Bogdan Frymorgan. Wczoraj poznaliśmy drugiego spadkowicza piłkarskiej ekstraklasy. Arka Gdynia przegrała z Brukbet z Termaliką Nieciecza 2-3. Ostatniego gola straciła w doliczonym czasie gry.
13: Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, no wszystkich tutaj w klubie, przeprosić też kibiców. Przede wszystkim za wynik, tak?
9: Przepraszał trener Arki Gdynia Dariusz Banasik. Reprezentacja Polski w Soka jest już w Albanii. Biało-czerwoni wezmą udział w Mistrzostwach Europy. Nasi są faworytami.
14: Rok temu wygraliśmy Mistrzostwa Europy w Kiszyniowie. W tym roku będziemy chcieli powtórzyć ten wyczyn, obronić tytuł.
9: Mówił asystent trenera kadry Przemysław Mamczak. W fazie grupowej biało-czerwoni zagrają z Czarnogórą, Irlandią i Bułgarią. Dziś w końcu mamy trochę wyższe wartości na termometrach, maksymalnie 16 stopni w Trójmieście, już 19 z plusem w Warszawie i w Katowicach, 20 zobaczą mieszkańcy Poznania i Szczecina, 21 stopni najwięcej we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Natomiast na niebie głównie błękit, chociaż no, rzeczywiście mogą się pojawiać jakieś ciemniejsze chmury momentami i one przyniosą przelotne opady deszczu, ale poza tym ma być całkiem w porządku, a jutro do 22 stopni maksymalnie.
7: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
15: 4 po 8. Tu RMF Max.

0: Bardzo się cieszę, że pogoda wreszcie zaczęła słuchać RMF Max, bo się poprawiła, jak usłyszała, jak słonecznie gramy dzisiaj wam od samego rana. A jeżeli jeszcze nie było u was zachmurzone, gwarantujemy, że dzisiaj z pogodą będzie całkiem nieźle. 7:08, tu RMF Max.
1: A w kalendarzu ciągle maj, sezon komunijny, i to jest ważna informacja około komunijna, bo no, podatek od prezentów na komunię,
0: Jezus Maria,
1: to nie jest żart, tylko aha, poważna sprawa. Jak osoba niespokrewniona da ci prezent o wartości powyżej 5733 no, zł, to musisz zapłacić podatek.
0: Aha,
1: a jak najbliższa rodzina przekroczy 36 120 zł, aha, to też musisz zapłacić podatek.
0: Ale fajna różnica. Czy opłaca się wujka na chrzestnego wziąć, nie? I na to w ogóle, żeby tam dawał te prezenty, bo wujek jest zwolniony z podatku.
1: No.
0: Tak? No i dzięki temu, to dobrze to policzyłem, czy źle policzyłem?
1: Nie, no dobrze, wujek to rodzina.
0: A, no super.

0: kategorii Super Nowość w RMF Max. Wow. Gips, Kukon, Jonathan, ty masz. Tak wam gramy, 18 minut po 8.
1: Dwa polskie wyjątkowe miasta w rankingu 250 najszczęśliwszych miejsc do życia.
0: Yes.
1: 32 miejsce Warszawa, 57 Sopot.
0: Tak, bo tam jest bezpiecznie, zielono, jest dobra komunikacja, czyste powietrze.
1: Dawno nie byłaś chyba. ale najszczęśliwsi to są nie tylko mieszkańcy tych dwóch

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Postaw na pelet sosnowy Lapłód Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapłód Premium. Pelet, który daje przewagę.
3: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: I po reklamie.

0: jeszcze radośniejsza niż zwykle, bo śpiewa dla słuchaczy RMF Max Rita Ora. W piątek Rita ma imieniny.
1: O proszę, nie wiedziałam.
0: Będziemy obchodzić oczywiście 29 minut po godzinie 8. Przypominamy o tym we wtorkowy poranek słuchaczom RMF Max.
1: 40 tysięcy złotych kilometrówki rozliczyła posłanka Anna Maria Żukowska. I to jest najgłośniejsza kilometrówka obecnie w Polsce. No i nie byłoby w tym może nic aż tak dziwnego, gdyby nie fakt, że pani z biura do Sejmu ma niecałe 2 kilometry i nie ma samochodu.
0: O, i rozlicza kilometrówkę.
1: Tak jest.
0: Bo może chodzi do Sejmu na piechotę z tego biura i kilometrówkę wydaje na buty. Asia, ja wiem, że wszystkie buty są za... Ile to mówisz mężowi?
1: Ja
0: że
1: nic ile, o tym nie wiem.
0: Że po ile są te buty?
1: One są z zeszłego sezonu, w ogóle nie rozumiesz.
0: 170, no ale to się uzbiera 40 tysięcy, jak masz dużo butów i dużo potrzeb.

0: Głośnik ustawiony na RMF Max powoduje, że świat jest taki właśnie bardziej beautiful.
1: Beautiful. Justyna na naszym Messengerze z ważną głosówką.
2: No cześć, nie usłyszałam, co trzeba zrobić, ale usłyszałam, że rozdajecie bilety na Taco Hemingway.
1: Ja oczywiście, że rozdajemy. Czwartek będzie tym dniem, w którym przez cały dzień
0: RMF Max będziemy dla was mieli bilety na Narodowy. I będziemy rozdawać je specjalnie tutaj w RMF Max.
1: Chcecie bilety na Taco Hemingwaya? Słuchajcie RMF Max.
3: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Muzyka płynąca z winyli ma swój niepowtarzalny charakter. Tak jak kawa, herbata i wiele więcej w kawiarni pod winylem. Odwiedź miejsce, w którym czas zwalnia. Delektuj się napojami i naszymi własnymi wypiekami we wnętrzach, które inspirują. Kawiarnia pod winylem zaprasza w podwórze kamienicy Saskiej na Placu Wolności.
7: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W Satfilm idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da ci konkurencja.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: I po reklamie.

0: I cała firma zaczęła tańczyć. Macie włączone RMF Max. Jest nam dobrze, bardzo miło z tego powodu. Ale Farben, René Miller. Przed momentem jeszcze lepiej. 9 minut i 9.
1: Znamy tajemnicę ciała i sukcesu fizycznego Roberta Lewandowskiego.
0: A Asia nic od wczoraj nie robi, tylko ogląda te zdjęcia Lewego.
1: To nie Lewego tylko ja, wszyscy patrzą teraz na Lewego
2: się, jak on to robi?
1: No już wiemy, jak on to robi. Otóż stosuje odwrócony model żywienia. To jest wynalazek autorstwa jego małżonki Anny. I generalnie chodzi o to, że najpierw jesz deser, potem jesz danie główne, a na koniec sałatkę albo zupę.
0: To zupełnie odwrotnie niż mówią wszyscy eksperci od zdrowego żywienia.
1: Ale Robert tak je.
0: A to musi Ance bardzo ufać. I to się chwali. To się chwali. Na zdrowie. 9 minut i 9. Alex Warren.

4 minuty przed godziną 9. Wasze zdrowie to jest bardzo ważna dla nas sprawa, dlatego o tym będziemy mówić m.in. we Fleszu za 4 minuty o 9.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdzie twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzielina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki. 605 662 505.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
6: Jeszcze więcej okazji teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Zacznij lato w towarzystwie najlepszych brzmień. Już 13 czerwca zapraszamy na Young Brześć Festival. Na naszej scenie najgłośniejszy młodzieżowy kolektyw, który podbija internet, media społecznościowe i największe festiwale w kraju. Dress Code. Usłyszysz wiralowe hity live i przeżyjesz niesamowite show. Young Brześć Festival. 13 czerwca. Boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Zaprasza burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.
9: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: 9, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max. Najnowszy projekt Ministerstwa Zdrowia nie podoba się pielęgniarkom. Chodzi o przepisy dotyczące kształcenia położnych. Zamiast 3-letnich studiów nauka trwałaby zaledwie 1,5 roku. O 10:00 krytyczne stanowisko w tej sprawie zaprezentuje Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.
1: Jeśli taka zmiana weszłaby w życie, trzeba według nich dokładnie przemyśleć, czego mają uczyć się przyszłe położne na takich o połowę krótszych studiach, by zapewnić bezpieczeństwo.
2: Nie ma programu kształcenia. Trzeba by było stworzyć program kształcenia dla takiej możliwości. Nic o nas bez nas.
1: To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska i zapowiada złożenie uwag do tej ustawy.
0: Tyle Michał Dobrołowicz.
3: To jest RMF Max.
0: Teraz we Fleszu krótko o tym, co dzieje się na kujawskich drogach. Na krajówkach bez utrudnień, a w miastach klasyki. We Włocławku najtrudniej przedostać się przez Wisłę. W Inowrocławiu tłok na Rondzie Solidarności. Na szczęście dziś aura z widoczności nic nie powinno wam utrudniać, a jedynie suche. Więcej o samej pogodzie powiemy po Fleszu. Drogówka znów sprawdza stan trzeźwości kierowców. Wczoraj badali w powiecie inowrocławskim. Dmuchało ponad 1400 kierowców. W zdecydowanej większości byli trzeźwi. Niestety w każdym stadzie są czarne owce. W tym znalazły się aż 3. 66-letni mężczyzna kierujący samochodem marki Peugeot miał ponad 0,5 promila. W drugim przypadku zatrzymany 39-latek nie tylko miał blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu, ale także nie posiadał ważnych badań technicznych auta. Trzeci z kierowców, 54-letni kierowca Hondy, miał niecałe 0,5 promila. Teraz we Fleszu po 9:00 zrobi się sportowo. Organizatorzy podsumowali 17. edycję Biegu Piastowskiego, a my podsumowanie podamy wam w skrócie. Kilkuset biegaczy wystartowało spod Mysiej Wieży w Kruszwicy, by po pokonaniu ponad 21 kilometrów zameldować się na mecie na stadionie imienia inowrocławskich olimpijczyków w Inowrocławiu. W tegorocznym półmaratonie zwyciężył Witalii Szafar z Ukrainy z czasem godzina 7 minut i 40 sekund. Wśród kobiet najszybsza była Svetlana Sanko. Natomiast najlepszym zawodnikiem z Inowrocławia został Bartosz Łuczak z Vamos Racing Team. Więcej sportowych newsów po 15:00 we Fleszu Sportowym. Teraz w RMF Max zaglądamy do włocławskich zbiorów sztuki. Już w niedzielę w gmachu przy ulicy Zamczej zostanie zorganizowane kolejne spotkanie z cyklu Dzieje Sztuki w Zarysie. Tym razem głównym tematem będzie rokoko. O kilka słów wyjaśnienia poprosiliśmy Jerzego Japczyńskiego z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
4: Nawiązanie do zabaw, tańców dworskich poprzez formy dekoracyjne w architekturze.
0: Początek spotkania w samo południe. Rzeniszek, begonia i surfinia. Na Placu Wolności we Włocławku pojawią się kolorowe kwiaty. Właśnie rozpoczęło się ich nasadzanie. A już za godzinę we Fleszu?
5: Finał odbędzie się na rynku inowrocławskim.
0: O jaki finał chodzi? Tego dowiecie się po 10:00 tylko w RMF Max.
3: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Szykuje nam się na Kujawach słoneczne popołudnie. Nawet jeśli w ciągu dnia za oknami zobaczycie jakieś szare chmury, to pamiętajcie, że to tylko przejściowe. Według prognoz wszystko zmierza do tego, że gdy wyjdziemy z pracy, to będziemy chcieli zostać na dworze. Na termometrach dziś maksymalnie do 18 stopni. Wiatr będzie lekki i przyniesie orzeźwienie. O deszczu nie ma co wspominać, bo nie ma go w prognozach. Za to ciśnienie jest i to wysokie. W dzień ma rosnąć.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
7: Nieprzypadkowo tyle konkursów i nagród dzisiaj w RMF Max.
8: Bo dzisiaj jest Dzień Dobrych Uczynków.
7: Tak, a u nas jest Dzień Dobry codziennie, jakby.
8: Uczynków też codziennie.
7: Jakby tak. Co? Asia, Irek, dzięki. RMF Max. Od 5:30 macie włączone, spotkamy się na pewno.
8: Pa.

0: podsiadło w RMF Max i od razu się robi elegancko tego, co? Niecodziennie jest wtorek, ale dzisiaj akurat tak się złożyło, że jest, więc dzień dobry, jest już po godzinie 9:00. Wchodzicie sobie akurat do pracy, grają wam nowości z RMF Max. Czy można chcieć więcej? No, mógłby być w sobie piątek, mogłoby być też już sobota, ale spokojnie, z naszymi hitami ten czas zleci dużo, dużo szybciej. Filip Kliber z wami, siemano, hej, cześć, zostańcie, bo takich nowości przygotowałem dla was dużo więcej z okazji wtorku.
1: Reklama. Wiele sztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu.
6: Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce.
5: W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
6: Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
5: Więcej na naszym fanpage'u.
7: Kochana, nie uwierzysz, już jest! Światowy numer jeden w walce z celulitem. Tylko w Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka rozprawisz się z celulitem w ciągu 4 zabiegów. Ujędrniają skórę, redukują tkankę tłuszczową. Efekt widziałam już po pierwszym zabiegu. Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka, ulica Łęcka 45.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: W 9 zaopakowani aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

Od razu myślimy, jak to będzie w wakacje. Kuke 2115, Francis i taki mały ja w RMF Max Włocławek. Włocławek też już myśli o tym, jak to będzie w wakacje i już rozpoczął nasadzanie kwiatów jednorocznych. Co to jest? Polega to na tym, że kwiaty, które kwitną przez jeden rok, zostały nasadzone w łącznej liczbie ponad 11 tysięcy sztuk w całym mieście, a na samym Placu Wolności prawie 6,5 tysiąca takich kwiatów już zostało nasadzonych. A co tam będzie? Dla wszystkich kwiatowych świrów najważniejsze informacje, czyli tak, żeniszek meksykański między innymi, do tego będzie begonia, do tego będzie Matko Boska, czego tam jeszcze nie będzie, bo będą różne kolory, będzie surfinia. Mam nadzieję tylko, że nie będzie petunii pomiędzy tymi wszystkimi kwiatami. No niezłe kwiatki w tym Włocławku. A u nas niezłe hity. To już Bibi Rexa teraz. Zróbcie głośniej, byle do obiadu.

0: Jak jest dobre tempo o poranku, to musi być RMF Max. Wiecie w ogóle, czego wam życzę? Żebyście zawsze mieli pieniądze na wszystko z folderu zrzutu ekranu. Bo wiecie, że macie. I to u nas, w RMF Max, coś pomiędzy 14 349 a 14 490 zł. Ile dokładnie? No właśnie, na tym polega cała zabawa. Obstawiaj i wygrywaj, ale najpierw daj znać, że w ogóle ta kasa ci się przyda, bo wystarczy już tylko jeden SMS z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 i już jesteś w grze o ponad 14 tysięcy złotych. Wyślij teraz MAX pod numer 7327. RMF
1: MAX. Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
2: Jak zakupy nie tylko na

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Szykuje nam się na Kujawach słoneczne popołudnie. Nawet jeśli w ciągu dnia za oknami zobaczycie jakieś szare chmury, to pamiętajcie, że to tylko przejściowe. Według prognoz wszystko zmierza do tego, że gdy wyjdziemy z pracy, to będziemy chcieli zostać na dworze. Na termometrach dziś maksymalnie do 18 stopni. Wiatr będzie lekki i przyniesie orzeźwienie. O deszczu nie ma co wspominać, bo nie ma go w prognozach. Za to ciśnienie jest i to wysokie. W dzień ma rosnąć.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
12: RMF Max.

0: Ci, którzy potrzebowali czegoś wolniejszego, mieli numer od Ariany Grande. Ci, którzy potrzebowali czegoś szybszego, no to mieli tak samo numer od Ariany Grande. Tak właśnie działają hity w RMF Max Włocławek. A wszyscy ci, którzy mają duże szafy i z tych szaf już część rzeczy nie jest używana, nie jest zakładana na siebie, to koniecznie niech zrobią głośniej, ponieważ już niebawem w kilku punktach w mieście będzie można te stare ubrania oddać. Od 13 czerwca do 27 czerwca będą specjalne kontenery na kilku punktach w mieście ustawionych i jeżeli twoja koszulka przeszła całą drogę, czyli najpierw zakładały się do pracy, potem zakładały się po domu, a potem była piżamą, to już nadszedł czas, żeby właśnie ją do kontenera wyrzucić i pełną listę tych kontenerów będzie można zobaczyć na stronie Urzędu Miasta i też pamiętaj, jeżeli myślisz, że koszulka, której nie zakładałeś przez ostatnie pół roku, jeszcze kiedyś na pewno się przyda, no to spoiler alert, nie. Nie przyda się. Lepiej ją wyrzuć do tego właśnie kontenera.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
6: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
12: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
13: Znałem to już.
12: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
12: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
14: Świeże hity.
1: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
14: Tylko w RMF Max.
15: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
16: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
17: Tak, tak.
16: Od 6 do 9.
17: Od 6 do 9 w Żabce.
16: Za 6,99 i że na bogato.
17: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
16: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
17: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
16: Dokładnie.
18: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
19: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.
4: Marek Mikulski, minęła 10:00, zaczynamy Flash w RMF Max. Trwa akcja strażaków płetwonurków w jeziorze Juksty koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskiem. Szukają 18-latka, który wraz z 3 kolegami wpadł do wody z roweru wodnego.
2: 4 młodych mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat wpadło do wody kilkadziesiąt metrów od brzegu. 3 udało się dopłynąć i wezwać pomoc. Są wychłodzeni i w szoku. Na miejscu są już specjalistyczne grupy ratowników wodnych ze Straży Pożarnej z Mrągowa i Olsztyna, którzy wykorzystując sonar przeszukują oszukują jezioro.
4: Tyle Piotr Bułakowski.
14: To jest RMF Max.
4: Teraz we Fleszu po 10 szybki rzut oka na sytuację drogową na Kujawach. Na krajówkach w tej chwili przejazd bez problemu. W miastach kończy się poranny szczyt komunikacyjny. W Inowrocławiu jeszcze zatłoczona ulica Dworcowa, a we Włocławku dużo aut na moście Rydza Śmigłego. A my w RMF Max jeszcze na chwilę zostajemy przy drogach. Areszt dla 29-latka, który swoją niebezpieczną jazdę zakończył w rowie. Niedawno w miejscowości Bełszewo 29-latek kierujący Volkswagenem Polo na łuku drogi nie zapanował nad pojazdem. Zjechał z drogi, uderzył w znak, a następnie wylądował w rowie. W wydychanym powietrzu miał blisko 1,5 promila alkoholu. Do tego mężczyzna ma dożywotni zakaz kierowania pojazdami. Po wytrzeźwieniu 29-latek usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. W mediach społecznościowych powiatu inowrocławskiego znów zrobiło się gorąco. Jak dowiedziała się dziś nasza redakcja, chodzi o post, w którym poinformowano o przyjęciu przez wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej Komunii Świętej. Już wcześniej powiatowi radni zwracali uwagę, że sprawy tak intymne jak religia nie powinny stawać się materiałem promocyjnym w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, o poprzednich publikacjach dotyczących chrztu poinformowany został rzecznik praw dziecka. Tym razem to komentujący zwracają uwagę władzom na negatywne skutki takiego postępowania. We Włocławku będą zbierać ciuchy, które wam się już nie przydadzą. Jak dowiedziała się nasza redakcja, przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Sanico ogłosiło harmonogram zbiórki tekstyliów w mieście. Starych ubrań, pościeli czy obuwia mieszkańcy osiedli Południe i Michelin będą mogli pozbyć się 13 czerwca. Za Zamcze i osiedle Zawiśle 20 czerwca, a Śródmieście i Kazimierza Wielkiego 27 czerwca. PGK przypomina, że zbiórka organizowana jest dla mieszkańców, a nie firm. Odpady sklepowe nie będą przyjmowane. Klaudek i Klaudynka, kufer pełen baśni, przygody kota Oliwiera, to wszystko już niedługo zobaczycie na inowrocławskim rynku. Wielkimi krokami zbliża się Festiwal Teatrów Ulicznych. O tym, co i kiedy będzie się działo, opowie nam teraz Monika Ziółkowska z Kujawskiego Centrum Kultury.
13: Zapraszamy na Festiwal Teatrów Ulicznych już 23 maja, który finał odbędzie się na rynku.
4: Finałem festiwalu będzie wieczorny spektakl Hultaje Teatru Porywacze Ciał. Początek o 19 na rynku.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
4: Po południu ma przyjść do nas słońce, a większość chmur ma sobie stąd pójść. Takie są prognozy synoptyków na najbliższe godziny. Możecie się więc przygotować na to, że po pracy wybierzecie się na spacer albo na lody, albo na rower, albo ewentualnie na rolki. Każda aktywność jest mile widziana, gdy na dworze słońce ładnie przygrzewa, a dziś będzie przygrzewało nawet bardzo ładnie. Na termometrach zobaczymy do 18 stopni, czyli ulice pełne będą krótkich rękawków, może nogawek, a czasami też sukienek. Do tego lekki orzeźwiający wiatr.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
21: No brawo, brawo, brawo! Przetrwałeś i przetrwałaś kolejną godzinę w pracy, więc to jest najwyższy czas na nagrodę. Najwyższy czas na to, żeby sobie zrobić drugą kawę, prawda? Siemano, hej, cześć, jest po godzinie 10:00, cały czas jesteście z RMF Max, cały czas hity na maksa wlatują i cały czas jest z wami program Byle do obiadu i Filip Kliber. Siemano, hej, cześć. Tame Impala i Jenny to kawałek, który nam rozpoczyna godzinę 10:00, kawałek bardzo mroczny, ale jednocześnie z dobrym tempem. Dracula.

Najlepszy program do słuchania w pracy na najlepszy nastrój. Tak właśnie na nas mówią. To Felix Jeni Kaskada z numerem Boy Uterni. A jeżeli chcecie poczuć naprawdę ten dobry nastrój, to teraz zróbcie głośniej. Wjeżdża Snoop Dogg, wjeżdża 50 Cent i P.I.M.P.

najlepiej bujają hity na maksa? Aha, aha, oczywiście, Rose i Bruno Mars z numerem APT. Ale szczerze wam powiem, że nic, nic absolutnie nie działa. To jest jakiś cyrk w ogóle w tej robocie, bo człowiek kupuje pączki, częstuje, nawet jakiś komplement rzuci i absolutnie nic, zero. Za nic w świecie nikt nie chce nam powiedzieć, no ile. Ile mamy dokładnie dla was na koncie RMF Max? Ta misja należy właśnie do ciebie. Ale jak zgadniesz, to cały ten hajs leci właśnie do ciebie. No to co, to może spróbuj wyczuć w takim razie. Powąchaj, że 14 349 to za mało, a 14 490 to za dużo. Jesteś już naprawdę blisko. Zgłoś się na rmfmax.pl albo wyślij za 3,69 SMS-a o treści Max, bo jeżeli wyślesz go właśnie teraz, to teraz ja go mogę pomnożyć 220.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
4: Absolwencie 8 klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA w locławek.pl.
5: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Hejka, tu Nita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie Was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka Was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na Was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. To co? Widzimy się w pociągu? Szczegóły na rmfmax.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: Tu jest RMF Max.
13: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
14: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
15: Hity na Maxa.
16: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Najnowsze propozycje, czyli męskie granie orkiestra i kawałek nareszcie w RMF Max Włocławek. Takie hity będziemy wam serwować absolutnie przez cały dzień. Dobrze, że jesteście, żeby być pobudzonym. Akcja, a właściwie gra, Budżet domowy. To jest gra, która naprawdę się przenosi z planszówki do świata realnego. I taka gra we Włocławku już 23 maja. O co chodzi? Chodzi o to, żeby jak najlepiej swój budżet domowy zaplanować, a przy okazji czegoś się nauczyć w klimacie właśnie gier planszowych. To wszystko czeka na was w Kawiarni Obywatelskiej już w najbliższą sobotę między 11 a 13, więc jeżeli chcielibyście nauczyć się, jak w ogóle taki budżet domowy planować, albo jak można swoim dzieciom takie wiadomości przekazać, wybierzcie się koniecznie właśnie na tę grę, a przy okazji może czegoś każdy się wtedy o sobie i o swoich finansach również dowie. Ja byłbym w tę grę na pewno słaby, bo ja zawsze w Eurobiznesie kupuję saloniki. Nie pytam, po prostu pierwsze staję na salonikach, kupuję domek, hotel.

0: oczywiście Hot Bands będzie energetycznie, bo John Summit i Chainsmokers polecają się w tym tygodniu w numerze All The Time.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
0: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
10: Tak, i to lepiej niż ja.
11: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
12: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
13: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
16: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
17: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
18: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii miała być jedna doniczka,
19: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
22: Lidl. To się opłaca.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Po południu ma przyjść do nas słońce, a większość chmur ma sobie stąd pójść. Takie są prognozy synoptyków na najbliższe godziny. Możecie się więc przygotować na to, że po pracy wybierzecie się na spacer albo na lody, albo na rower, albo ewentualnie na rolki. Każda aktywność jest mile widziana, gdy na dworze słońce ładnie przygrzewa, a dziś będzie przygrzewało nawet bardzo ładnie. Na termometrach zobaczymy do 18 stopni, czyli ulice pełne będą krótkich rękawków, może nogawek, a czasami też sukienek. Do tego lekki, orzeźwiający wiatr.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Te numery też wywołują dobre wspomnienia. Calvin Harris, który przyciąga. Przyciąga jak tylko może to lato, na które my też wszyscy czekamy. W RMF Max Włocławek. To numer z Outside razem z Ellie Goulding. A już w najbliższy piątek oraz w sobotę czeka na wszystkich, nie tylko na studentów, ale cała masa atrakcji, cała masa fajnych koncertów, ponieważ zaczynają się Akademikalia, czyli Juvenalia we Włocławku i będzie można na scenie zobaczyć rapera Vero czy rapera Sariusa, ale także będzie chociażby można pograć w ulubioną grę wszystkich studentów, czyli będzie można pograć we flanki. Do tego będzie grill, będzie karaoke, będzie koszykówka 3x3, będzie siatkówka plażowa i jedyne, czego nie można zaplanować, to pogoda. Więc jeżeli ktoś by mógł tę pogodę zamówić jeszcze na ten najbliższy weekend, to bardzo bym prosił, niech zamówi jak najlepszą. Będzie się działo we Włocławku już w ten weekend.

0: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.

0: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapłód Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapłód Premium. Pelet, który daje przewagę.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Hot grill.
2: Arilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: I po reklamie.

0: FM.
1: Jedenasta na zegarach RMF Max. Marek Mikulski, zaczynamy Flash. 64 tysiące żołnierzy i tysiące sztuk sprzętu wojskowego. W Rosji ruszyły trzydniowe manewry przygotowania i użycia broni nuklearnej.
2: Chodzi o sprawdzenie poziomu wyszkolenia kadry kierowniczej oraz operacyjnej w kwestii przygotowania do użycia, a także użycia broni jądrowej. W trakcie ćwiczeń zaplanowano wystrzelenie pocisków balistycznych i manewrujących z poligonów w Rosji, a także ćwiczenia z wykorzystaniem broni jądrowej rozmieszczonej na Białorusi. Rosyjskie dowództwo informuje o wykorzystaniu w manewrach 200 wyrzutni rakiet, 140 samolotów oraz ponad 80 okrętów. Działania mają być prowadzone w Centralnym Okręgu Wojskowym, ale także na Pacyfiku czy na wodach floty północnej.
1: Tyle od Krzysztofa Zasady.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Władze gminy Inowrocław szykują się na inwestycje. Jak dowiedziała się dziś redakcja RMF Max, jaśniej ma się zrobić na wielu przejściach dla pieszych. To ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, zapowiada w rozmowie z nami wójt gminy Grzegorz Piątek.
3: Trwają prace związane z budową oświetlenia na przejściach dla pieszych. To też bardzo ważny aspekt tutaj. Zadanie województwa kujawsko-pomorskiego polegające na doświetleniu przejść dla pieszych, a nie tylko przejść całej strefy przejściowej, czyli tak naprawdę w naszym przypadku niemal całych miejscowości. Bezpieczniej i jaśniej będzie w Cieślinie, Kruśliwce, Pławinku, to te odcinki, które są zlokalizowane przy drogach wojewódzkich.
1: A nowy chodnik powstanie na przykład w Jaksicach. To zadanie będzie realizowane w przyszłym roku. Władze Włocławka podpowiadają, jak zaplanować podróż po mieście. We Fleszu teraz szybko wam to streścimy. Uproszczone wersje rozkładu jazdy znajdziecie w zakładce Rozkład jazdy na komórkę na stronie MPK Włocławek. Jak zapewniają urzędnicy, to wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą szybko sprawdzić najbliższe odjazdy i dostępne połączenia bezpośrednio na telefonie. Link do rozkładów na komórkę znajdziecie w mediach społecznościowych miasta. Teraz we Fleszu Kultura. Jak wiecie z RMF Max, w gmachu przy ulicy Zamczej we Włocławku zostanie zorganizowane kolejne spotkanie z cyklu Dzieje Sztuki w Zarysie. Tym razem podczas niedzielnego spotkania w zbiorach sztuki motywem przewodnim będzie rokoko. O kilka słów w tym temacie poprosiliśmy dziś Jerzego Jabczyńskiego z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
4: Zachwyt nad wiejskim życiem, nad zabawami w parku, miękkość w malarstwie, właściwie taka lekkość w przeciwieństwie do ciężkiego baroku, bez wyjątkowych okazałych budowli, tylko raczej takie bardziej kameralne, ale z bardzo wyrafinowane wnętrza.
1: Początek spotkania o 12:00. A to nie koniec kulturalnych tematów w RMF Max. Jak się przed chwilą dowiedzieliśmy, gmina Kruszwica zaprasza dzieci i młodzież do udziału w drugim wojewódzkim konkursie poetyckim Strofy z Nadgopła. Swoją twórczością będą mogły podzielić się osoby w wieku od 10 do 17 lat. Regulamin konkursu znajdziecie na stronach internetowych gminy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Coraz więcej słońca ma się pojawiać na Kujawach wraz z upływem godzin. Szare, straszące deszczem chmury powinny odejść w niepamięć. Dlatego już teraz radzę wam ustalić plan działania. Kto, kiedy i jak zabierze całą rodzinkę i do której lodziarni idziemy. Możecie też postawić na wypoczynek z aktywnością fizyczną na dworze dziś do 18 stopni, więc to wymarzone warunki na rolki albo rower. Spacer po lesie to też aktywność, więc takie coś też oczywiście akceptujemy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: Co za dzień dzisiaj, prawda? Tak by powiedzieli wszyscy, którzy akurat dzisiaj nie poszli do pracy, ale słuchają RMF Max. Damiano Dawid na dobry początek godziny 11, a to jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. I Filip Kliber z wami. Siemano.

0: 4 pory roku to my mamy w maju. I w maju mamy też Wiktora Waligurę, bo to właśnie jego numer już za nami w byle do obiadu. Ludzie kochani, czy tylko ja nie umiem we własne finanse, czy to już jest jakaś choroba narodowa, bo nie patrzę, oj nie patrzę, no dobra, tylko zerknę, ile jest na tym koncie. Nie no, na koncie RMF Max to akurat fajnie, bo ponad 14 tysięcy złotych. I dzisiaj masz do zgarnięcia między 14 349 a 14 490 zł. I dobrze słyszysz, bo to właśnie mogą być twoje pieniądze, które możesz zgarnąć. Tylko daj sobie szansę z hasłem MAX pod 7327 za 369, żeby w ogóle o te pieniądze zagrać. Albo jeden klik na stronie rmfmax.pl i bardzo proszę, jesteś w grze o ponad 14 tysięcy złotych. A jak ona będzie dobrze wyglądać na twoim koncie? Sam się przekonaj. Wyślij Max pod 7327 i zgłoś się do zabawy.
1: Max! Reklama. Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łoch.

0: Informacje i szczegóły na fanpage'u Mardo Młochocin.
1: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: Lato w Half Price.

0: Rolniku, ogrodniku, kończy się czas na przygotowania do sezonu. Sklep rolniczo-techniczny Markar chętnie Ci w nich pomoże. Nieważne, czy jesteś rolnikiem, czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Zacznij lato w towarzystwie najlepszych brzmień. Już 13 czerwca zapraszamy na Young Brześć Festival. Na naszej scenie najgłośniejszy młodzieżowy kolektyw, który podbija internet, media społecznościowe i największe festiwale w kraju. Dress Code. Usłyszysz wiralowe hity live i przeżyjesz niesamowite show. Young Brześć Festival. 13 czerwca. Boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Zaprasza burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

dobrze robią dzień te hity w RMF Max. Wocławek, co? To Just the Jack Style i Turn the Lights Off. Dobrze też humor poprawiają wszystkie perełki, jakie można znaleźć na mapach Google'a, bo będzie w ogóle aktualizacja. Będzie aktualizacja między kwietniem a październikiem tego roku właśnie. Między innymi będzie to tyczyło Inowrocławia, będzie to tyczyło również Żnina, Tucholi czy Nakła nad Notecią, ale także innych miejscowości. I to jest przy okazji dobry moment, żeby sobie przypomnieć wszystkie perełki na mapach Google'a z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak to wszystko wygląda na mapach, to wystarczy znaleźć artykuł, wystarczy wpisać perełki z Google Street View w kujawsko-pomorskim i można sobie przy okazji znaleźć, no mam nadzieję, że nie siebie, ale znaleźć sobie innych, którzy na pewno poprawią wam humor, bo takich perełek jest absolutnie cała masa.

0: White nam przypomina w RMF Max o lecie. A jeżeli lato, to festiwale, jeżeli lato, to koncerty. I jeżeli lato, to oczywiście nasza trasa Lato na Maxa. Gdzie będziemy już teraz, możecie zobaczyć na rmfmax.pl. A jeżeli chcecie bilety na ING Silesia Beats albo koncert Taco, to... To słuchajcie, RMF Max po 17 w kanale nadawczym rozdajemy bilety zupełnie za darmo.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
1: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trapezowe.

0: Siłownia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek, Wiejska 5.
2: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W Satfilm idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da ci konkurencja.
3: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Coraz więcej słońca ma się pojawiać na Kujawach wraz z upływem godzin. Szare, straszące deszczem chmury powinny odejść w niepamięć, dlatego już teraz radzę Wam ustalić plan działania. Kto, kiedy i jak zabierze całą rodzinkę i do której lodziarni idziemy. Możecie też postawić na wypoczynek z aktywnością fizyczną na dworze dziś do 18 stopni, więc to wymarzone warunki na rolki albo rower. Spacer po lesie to też aktywność, więc takie coś też oczywiście akceptujemy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: RMF Max.
0: RMF Max Włocławek.

Potrafimy też nieco spokojniej zagrać w RMF Max Włocławek. Taylor Swift, The Fate of Ophelia dla wszystkich fanek i fanów oczywiście w RMF Max Włocławek w programie Byle do Obiadu. Wszyscy fani rowerów możecie jeździć niebawem już we Włocławku na zupełnie nowych, nowiutkich ścieżkach rowerowych, bo kilka takich remontów się szykuje i przy okazji kilka remontów się skończy. Zniknie tak samo niebezpieczny przejazd z Alei Kazimierza Wielkiego. Tam na pewno, jeżeli ci, którzy byli chociaż raz na rowerze i tamtędy jechali, doskonale wiedzą o czym mówię. Tak samo drugi etap będzie już niebawem się rozpoczynał. Będzie remontowana m.in. ulica Wysoka, Bracka, Ptasia, Barska, ale także Aleja Kazimierza Wielkiego. Jeszcze raz, nie tylko z tym zjazdem oczywiście, ale także na odcinku chociażby z ulicą Zielną, jeżeli chodzi o skrzyżowanie. Także jeżeli chcecie jeździć na rowerach, to wy musicie zadbać o swój rower, a o playlistę zadbamy my. Mamy tak samo nowości na nieco spokojniejszą jazdę na rowerze. Ed Sheeran i Martin Garrix to nowość w RMF Max Włocławek. To jest nowość RMF.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Hej, śmiało, już! Podłącz się do źródła najlepszej wiedzy i zostań uczniem Włocławskiego Elektryka, najlepszej szkoły technicznej w regionie według ogólnopolskiego rankingu Perspektywy. Ucz się w technikum, przygotuj się do studiów na Politechnice i czerp z edukacji ile się da. www.zseledu.pl.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Gdzie twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzilina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki. 605-662-505.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: I po reklamie.
7: Playlista Co zrobić dzień.
8: Niech się dzieje.
7: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
9: Marek Mikulski, mamy południe w RMF Max. Zaczynamy Flash. Unieważnione mają być rozstrzygnięte już przetargi na sprzęt dla służb podległych MSWiA. Chodzi o zakupy w wysokości ponad 7 miliardów złotych, które miały być opłacone z programu SAFE. Zapadła decyzja, by postępowanie wszcząć od nowa, a to oznacza, że dostawy mogą się opóźnić i to o kolejne miesiące.
10: A przypomnę, policja inwestuje w systemy AI, drony, niejawną łączność czy pojazdy opancerzone. Straż Graniczna kupi śmigłowce, łodzie oraz systemy do wykrywania i niszczenia dronów. Z kolei Służba Ochrony Państwa ma kupić mobilne punkty dowodzenia, schrony i systemy rozpoznania radiowego.
9: To był Krzysztof Zasada.
7: To jest RMF Max.
9: A teraz zabieramy Was do Włocławskiego Biura Lokalnej Grupy Działania. Stowarzyszenie przyznało 10 grantów na projekty związane z aktywizacją seniorów. W ramach ostatniego naboru LGD rozdała dotacje opiewające na ponad 800 tysięcy złotych. O czym teraz opowie nam Anita Górecka z Włocławskiego Biura Lokalnej Grupy Działania.
11: To będzie szeroko rozumiane wsparcie dla klubów seniora, czyli to będą wsparcie w zakresie zdrowia, w zakresie właśnie jakiegoś rękodzieła, wyjść, wyjazdów, wycieczek, jakiś wsparcia wolontariackiego, czy tu jakieś wymiany wsparcia właśnie, takiego trochę międzypokoleniowej wymiany wsparcia.
9: W ramach obecnej perspektywy finansowej LGD może przyznawać granty w trzech obszarach. Obok aktywizacji seniorów są to także wsparcie dla młodzieży i wyrównanie szans kobiet i mężczyzn. Aktorzy wyjdą na ulicę Inowrocławia. To nie w ramach protestu, a festiwalu teatrów ulicznych. W sobotę artyści zaczną bardzo wcześnie. Szczegóły zdradziła nam dziś Monika Ziółkowska z Kujawskiego Centrum Kultury.
12: Ten nasz festiwal teatrów ulicznych jest troszeczkę połączony z wydarzeniem Święta Ulicy Solankowej, ponieważ tutaj najbardziej widowiskowy moment, czy też akcent z teatrów ulicznych pojawi się właśnie na ulicy Solankowej. Zatem od rana, od godziny 11:00 zaczynamy spektaklami rodzinnymi, może tak powiedzmy. Nie tylko dla dzieci, ale raczej dla, powiedzmy, młodszych odbiorców.
9: Finałem festiwalu będzie wieczorny spektakl Hultaje Teatru Porywacze Ciał. Początek o godzinie 19:30 na rynku w Inowrocławiu. Przez cały miesiąc trwa akcja Funduszowy Maj. Dzięki niej dowiedzieć się możecie, jak ważne dla rozwoju naszego regionu są środki pozyskane z Unii Europejskiej. W ramach akcji przygotowano mnóstwo atrakcji, w tym m.in. Zawodowy Start, wydarzenie organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie to przestrzeń do rozmowy o poszukiwaniu pracy, rozszerzeniu kompetencji i tworzeniu własnych działalności gospodarczych. A dla młodych będą warsztaty dotyczące barometru zawodów i pokazy służb mundurowych. Urząd zaprasza jutro do swojej siedziby przy Mazowieckiej 49A. A za chwilę najświeższa prognoza pogody tylko w RMF Max.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
9: Popołudnie zapowiada się w naszym regionie całkiem przyjemnie. Szare, straszące deszczem chmury mają sobie zrobić przerwę w innej części nieba, a u nas pojawi się więcej słońca. Do tego nie możemy dziś narzekać na temperaturę. Max to 18 stopni, więc zrobi nam się całkiem letnia atmosfera. I dobrze, bo to przecież już druga połowa maja. Dziś po pracy warto więc sprawdzić, jak się ma zieleń w parkach i lasach. A ciśnienie dziś wysokie i będzie rosło.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: Hity na dla tych, którzy już przysypiali i potrzebują dawki dobrego uderzenia. To dobrze, że jesteście z RMF Max po południu. Tutaj byle do obiadu i Filip Kliber z wami. A żeby dobry humor w pracy wszedł, Alex Warren na początek i jego jeden z nowszych numerów, czyli kawałek Fever Dream. Zróbcie głośniej.

0: Lato nadejdzie i zobaczysz dużo szybciej niż ci się wydaje. Modelki za nami w RMF Max. No i pytania ty masz odłożone na to lato? Jeżeli do tej pory jeszcze nic ci się nie udało, to przestań odkładać, tylko możesz wygrać ten hajs od RMF Max i to może być kwota z przedziału 14 349 a 14 490. Coraz widełki są mniejsze, więc coraz więcej szans na to, żeby wygrać. Ale najpierw trzeba się zgłosić. Za 3,69 wyślij SMS-a o treści MAX na numer 7327 i już możesz powoli przestać odkładać na lato. Tylko właśnie ten hajs od RMF MAX możesz zgarnąć. A ponad 14 tysięcy to już są wakacje dla czteroosobowej rodziny na luzie.
1: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: I po reklamie.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

bardzo chwytliwe melodie w RMF Max. Włocławek, Andy Dust i Karis z numerem Zokaria w Bele do obiadu. Jeżeli do tej pory jeszcze nigdy nie korzystały się z rozkładu jazdy, albo po prostu nie musiały się z tego korzystać, bo wszędzie poruszasz się samochodem, ale zawsze znajdzie się ten jeden moment, że trzeba się wybrać autobusem, bo akurat trzeba pojechać do lekarza, trzeba coś załatwić, trzeba wrócić w sobotę wieczorem na przykład i zastanawiasz się teraz, jak to dojechać z przystanku na przystanek. I właśnie jestem na stronie MPK, MPK Włocławek oczywiście, i MPK ma taki bardzo uproszczony rozkład jazdy na komórkę, więc jeżeli chcielibyście zainstalować właśnie coś takiego na swoim smartfonie, albo po prostu nawet nie instalować, tylko zeskanować sam kod QR, to wejdźcie sobie na stronę MPK i przy okazji zapiszcie sobie już i dodajcie do zakładek właśnie tę stronę, bo akurat nigdy nie wiecie, kiedy w sobotni wieczór albo piątkowy. Właśnie taka strona wam się przyda.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: 40 tysięcy złotych kilometrówki rozliczyła posłanka z biura do Sejmu. Aha. Ma niecałe 2 kilometry. Aha. I nie ma samochodu.
3: O, i rozlicza kilometrówkę.
2: Tak jest.
3: Bo może chodzi do Sejmu na piechotę z tego biura i kilometrówkę wydaje na buty.
4: Siemano, rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu.
10: Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce.
9: W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
10: Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
9: Więcej na naszym fanpage'u.
11: Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapwood Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapwood Premium. Pelet, który daje przewagę.
12: Masz już Modivo Club Gold?
13: Nie, a warto?
12: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Zdrowit. Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
17: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. Liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy, Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
18: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
19: Lidl. To się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Popołudnie zapowiada się w naszym regionie całkiem przyjemnie. Szare, straszące deszczem chmury mają sobie zrobić przerwę w innej części nieba, a u nas pojawi się więcej słońca. Do tego nie możemy dziś narzekać na temperaturę. Max to 18 stopni, więc zrobi nam się całkiem letnia atmosfera. I dobrze, bo to przecież już druga połowa maja. Dziś po pracy warto więc sprawdzić, jak się ma zieleń w parkach i lasach. A ciśnienie dziś wysokie i będzie rosło.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
4: Hity na maksa!
1: RMF Max Włocławek.

każdy absolutnie zna właśnie ten dźwięk. Timbaland, Kerry Hilson i kawałek The Way I Are w RMF Max Włocławek. Zawsze mnie to w ogóle zastanawiało, dlaczego The Way I Are, ale potem zacząłem się uczyć języka angielskiego i już teraz to wiem. Za to wy teraz też się możecie dowiedzieć z byle do obiadu, że już w najbliższą sobotę jest Światowy Dzień Pszczoły. I z tej okazji na Starym Rynku we Włocławku też cała masa atrakcji. Będzie można pomalować ul, naprawdę. I przy okazji będzie też można skorzystać z zajęć plastycznych, które będzie kierował animator, pewnie w stroju pszczoły, ale o tym się już do tego wszystkiego dowiemy. Będzie oczywiście degustacja. To, na co wszyscy absolutnie czekają z okazji Światowego Dnia Pszczoły, a bardziej chodzi na to, co te pszczoły wytwarzają. No bo miód, no wiadomo. Do tego jeszcze będzie cała masa innych atrakcji. Te wszystkie atrakcje możecie zobaczyć na stronie Urzędu Miasta, ale też zanim się przekonacie, to po prostu możecie też się zaskoczyć. Tylko trzeba wiedzieć o tym, że trzeba się wybrać na Stary Rynek w sobotę między 11 a 14, żeby tych wszystkich miodów spróbować.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Kopernik.

0: 19,99, a ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Kochana, ale masz wypieki.
2: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
1: Chodziło mi o te wypieki.
2: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz 2 rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
3: Jeszcze więcej okazji. Teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Kochana, nie uwierzysz, już jest! Światowy numer 1 w walce z celulitem. Tylko w ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka rozprawisz się z celulitem w ciągu 4 zabiegów. Ujędrniają skórę, redukują tkankę tłuszczową. Efekt widziałam już po pierwszym zabiegu. ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka, ulica Łęcka 45.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.
11: Po 13:00 Marek Migulski, zaczynamy Flash w RMF Max. Od jutra w całej Unii Europejskiej będzie obowiązywało rozporządzenie STR dotyczące najmu krótkoterminowego, które wprowadza numery identyfikacyjne dla obiektów najmu turystycznego. Będzie ono wymagało dostosowania krajowego prawa, czemu ma służyć nowelizacja ustawy o usługach hotelarskich. Dla przedsiębiorców branży turystycznej to nie są dobre wiadomości.
12: Duża większość rynku, czyli profesjonalni przedsiębiorcy, którzy dzielą się nie tylko taksą klimatyczną, ale i podatkiem od nieruchomości, się nie cieszą, ponieważ cały czas utrzymuje to stan braku solidarności w ramach odpowiedzialności przed polskim fiskusem.
11: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
13: To jest RMF Max.
11: W Inowrocławiu jest już około 40 defibrylatorów AED. Jak dowiedziała się nasza redakcja, urządzenia pojawiły się niedawno na budynkach miejskich szkół i przedszkoli oraz w obiektach sportowych. Warto podkreślić, że defibrylator AED jest potrzebny w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia, gdy poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha prawidłowo. Gdzie pojawiły się nowe urządzenia? O to zapytaliśmy dziś Darię Knasiak-Majewską z Urzędu Miasta w Inowrocławiu.
14: W miejskich placówkach oświatowych, ale również w obiektach sportowych zostały w ostatnim czasie zamontowane defibrylatory AED, które mogą uratować życie w sytuacjach jego zagrożenia na każdym budynku szkoły podstawowej, ale również na budynku czy to hali widowiskowo-sportowej, czy basenu, zarówno Delfin, jak i wodny park znajdują się na ścianach zewnętrznych zamontowane te defibrylatory.
11: Pełną listę z adresami znajdziecie na stronach miasta. Jak od rana informujemy w RMF Max, mieszkańcy miejscowości wokół Inowrocławia muszą przygotować się na inwestycyjną rewolucję. W wielu miejscach pojawi się dodatkowe oświetlenie przy przejściach dla pieszych, a w Jaksicach szykuje się coś jeszcze. O planach opowiadał nam dziś wójt gminy Inowrocław Grzegorz Piątek.
15: Mamy radosną informację dla mieszkańców Jaksic. Nasza prośba przekazana do Generalnej Dyrekcji, a właściwie właściwie prośba mieszkańców o to, aby tutaj bezpieczeństwo poprawiło się na drodze w kierunku Złotnik Kujawski, czyli odcinek od ulicy Łącznej do Słonecznej. Tam będzie realizowana inwestycja polegająca na budowie chodnika.
11: A niedługo jaśniej zrobi się na przykład w Cieślinie, Pławinku i Kruszliwcu. We Fleszu teraz kultura. Jak już wiecie z RMF Max, we włocławskich zbiorach sztuki w niedzielę odbędzie się spotkanie z cyklu Dzieje Sztuki w Zarysie. Tym razem głównym tematem będzie rokoko, o czym w naszej redakcji pokrótce opowiadał dziś Jerzy Japczyński z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
16: Nadal ludziom się często podoba. Cały czas tutaj pokutuje to, co zostało wytworzone i powstało właśnie w okresie pierwszej połowy XVIII wieku.
11: Początek spotkania o 12:00. Inowrocław może stracić 15 milionów złotych. Więcej o tym powiemy we Fleszu po 14:00.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
11: Wieczór na Kujawach już nie tak chłodny jak przez ostatnie tygodnie, a i pięknych widoków nam nie zabraknie. Jeśli prognozy synoptyków się potwierdzą, to oglądać będziemy mogli wspaniałe gwiazdy, ogrom gwiazd, bo niebo ma być bez ani jednej chmurki. I nie trzeba będzie do tych przyjemności ubierać się w najgrubsze kożuchy. Po zmroku na termometrach zostanie z nami minimum 8 stopni. Jesienny płaszcz wystarczy, by taki chłód zwalczyć. Wiatr prawie nieodczuwalny, za to ciśnienie wysokie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
18: Zorganizowani, aktywni, przygotowani do wtorku. Dzień dobry, Anka i Fiołas.
19: Pełen luz do końca dnia. W pracy zostało jeszcze trochę za dużo, ale damy radę. Dorzucimy dużo hitów, do tego jest kasa do wygrania. Zostajemy do 17:00 z wami w RMF Max.

0: You're still beautiful. Można się przy nich rozmarzyć. Anima, Joy, Beautiful za nami. A idźmy o krok dalej. Wyobraźcie sobie poraneczek, zrobiona ciepła kawunia, książeczka, nóżki na stole.
1: I nawet nie jest wam wstyd, że wzięliście urlop na żądanie, bo radość jest większa z wygranej kasy w RMF Max. To wszystko jutro może dziać się w waszym życiu, jeśli dzisiaj zgarniecie ponad 14 tysięcy w naszej zabawie za dużo, za mało. A teraz każde zgłoszenie mnożymy 230 razy.
0: Jesteśmy już blisko wygranej, więc wysyłajcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Tak wchodzicie do zabawy i luźno, bo my się zajmiemy tym, żeby pomnożyć tę wiadomość 230 razy.
1: Te widełki są już tak wąskie, że to nawet tego popołudnia ty tę kasę możesz wyciągnąć. Tylko teraz korzystaj z bonusu. 7327. SMS o treści Max.
2: Max. Reklama. MG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
12: Sprawdź to sam, Chicken Dał, odkusi ceną każdy dział.
13: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
16: Włocławek 89,2 FM.

0: pobudza, zdecydowanie. Jak kawka, albo jak matcha. Ed Sheeran, Azizam w RMF Max.
1: A ty widziałeś, jakie dzisiaj święto mamy w kalendarzu?
0: No, wspaniałe. Dzień dobrych uczynków, moi drodzy, dzisiaj jest.
1: No, z nimi trzeba uważać, szczególnie jak w korporacji pracujesz. Bo jeden dobry uczynek na stałe poszerza zakres obowiązków czasem.
0: No już, tak, tak, macie rację. Do dobrego człowiek się przyzwyczaja, ale my dzisiaj od drugiej strony chcielibyśmy z wami. Za ten dobry uczynek człowiek chciałby zazwyczaj jakoś tak wyjątkowo podziękować.
1: I dzisiaj możecie zrobić to na antenie RMF Max. Wyrazić wdzięczność dla kogoś, kto zrobił dla was dobry uczynek w głosóweczce. Teraz najlepiej na naszym Messengerze. Nagrywajcie, mamy zestawy gadżetów.
0: Tylko trzeba nagrać, za co tej osobie dziękujecie.
1: Puśćmy to w świat.
0: Dokładnie. Komu i za co chcielibyście podziękować w Dniu Dobrych Uczynków? Nagrywajcie głosówki na Messengerze RMF Max od teraz.

0: szczęście pachnie, panie Dawidzie? Oto jest pytanie. Niucham i wyczuwam ponad 14 tysięcy złotych dzisiaj do zgarnięcia i to już po 14 a propos.
1: Jeśli wy z kolei czujecie, ale panikę, że przegapiliście rundę bonusową, spokojnie. Jeszcze można się załapać, ale trzeba się spieszyć. Do za 10 druga każdego waszego SMS-a. W grze o tę kasę mnożymy 230 razy.
0: Możecie być bardzo zadowoleni z siebie, gdy okaże się, że to do was na konto wjeżdżają te pieniądze.
1: 7327 na ten numer wystarczy za 3,69. Wysłać SMS-a o treści Max. Każdy teraz razy 230.
0: Pospieszcie się. Max! I już po 14 finał naszej zabawy, więc albo teraz, albo 7327. SMS o treści Max. Działajcie.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Muzyka płynąca z winyli ma swój niepowtarzalny charakter. Tak jak kawa, herbata i wiele więcej w kawiarni pod winylem. Odwiedź miejsce, w którym czas zwalnia. Delektuj się napojami i naszymi własnymi wypiekami we wnętrzach, które inspirują. Kawiarnia pod winylem zaprasza w podwórze Kamienicy Saskiej na Placu Wolności.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
0: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: I hity pod same drzwi.
8: For free.
7: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Wieczór na Kujawach już nie tak chłodny jak przez ostatnie tygodnie, a i pięknych widoków nam nie zabraknie. Jeśli prognozy synoptyków się potwierdzą, to oglądać będziemy mogli wspaniałe gwiazdy, ogrom gwiazd, bo niebo ma być bez ani jednej chmurki. I nie trzeba będzie do tych przyjemności ubierać się w najgrubsze kożuchy. Po zmroku na termometrach zostanie z nami minimum 8 stopni. Jesienny płaszcz wystarczy, by taki chłód zwalczyć. Wiatr prawie nieodczuwalny, za to ciśnienie wysokie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: RMF Max. RMF Max Włocławek.

0: dobrze nuci się z Soblem jego hity w RMF Max. Kochasz tymczasem. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Jeżeli właśnie przyłapaliśmy was na późnym lunchu, wczesnym obiedzie, sorry za ten temat przy jedzeniu.
1: Ale jest naprawdę rzadko spotykany, no.
0: Restauracja w Hiszpanii pobiera opłaty za niekontrolowane obżarstwo. No bo to restauracja, w której płacisz raz, a jesz ile chcesz. I wiesz, wtedy budzi się w człowieku ten pradawny instynkt,
1: że dam trzeba radę na więcej. Zapas. Że trzeba na zapas.
0: Dajesz radę mniej więcej w połowie drogi do toalety.
1: Of, weź, weź.
0: No i właśnie, sprzątać było trzeba tyle po klientach, że wprowadzono dodatkową opłatę, jak nie utrzymasz.
1: Matko, jedziesz do Włoch, płacisz za koperto. Jedziesz do Hiszpanii
0: i płacisz za serwis czyszczenia pawia.
1: Of.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
4: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
5: Gdzie twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzilina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki. 605 662 505.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy.
9: Świeże hity.
8: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
9: Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Włocławek 89,2 FM.
4: Marek Mikulski, minęła 14, zaczynamy Flash w RMF Max. Nie będzie podpisu premiera pod wnioskiem o odtajnienie aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Dowiedział się nieoficjalnie Kacper Wróblewski. Czy to oznacza, że ten aneks nie zostanie upubliczniony?
5: Ja wszystko na to wskazuje. Według prawa taki dokument potrzebuje podpisu zarówno prezydenta, jak i premiera. W 2007 roku, kiedy Lech Kaczyński odtajnił sam raport, wówczas kontrasygnatę złożył ówczesny premier Jarosław Kaczyński. W tym tygodniu minie 30 dni, od kiedy prezydent przesłał utajniony aneks do zaopiniowania do marszałków Sejmu i Senatu. Nic nie wskazuje na to, aby taka opinia ze strony Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Włodzimierza Czarzastego się pojawiła. Te opinie nie mają jednak charakteru wiążącego.
4: Tyle Kacper Wróblewski.
2: Słuchacie RMF Max.
4: Błyskawicznie sprawdzamy, co dzieje się na drogach w regionie. Na tych krajowych bez większych utrudnień, a w miastach rozkręca nam się popołudniowy szczyt komunikacyjny. We Włocławku już tłoczno na Placu Wolności, a w Inowrocławiu masa aut na ulicy Andrzeja. A warunki pogodowe dziś będą Wam sprzyjać, bez deszczu i bez utrudnień, jeśli chodzi o widoczność. Jest dnie suche, a więcej o samej pogodzie powiemy po fleszu. Prawie 15 milionów złotych, tyle może stracić Inowrocław przez decyzję władz miasta z 2011 roku. We fleszu po 14 streścimy Wam szybko, o co chodzi. Jak bumerang do władz miasta wróciła sprawa kamienicy przy Placu Klasztornym. Jej właścicielka domaga się odszkodowania w wysokości niespełna 15 milionów złotych, a sąd już raz przyznał jej rację. Inwestorka chciała stworzyć hotel i restaurację w naszym mieście, ale przez zmiany planu zagospodarowania miejskiego jej się to nie powiodło. Obwinia za to władze miasta. Sprawa toczy się obecnie przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy. Nie wyznaczono jeszcze daty wydania wyroku. A my pozostajemy w tematach budowlanych. Przebudowa kamienicy przy ulicy Maślanej we Włocławku została zakończona. W studio jest ze mną nasz reporter Bartek Seklecki, który zna szczegóły tej sprawy. Powiedz w kilku zdaniach, co tam się zmieniło.
6: W kamienicy przy ulicy Maślanej mają miejsce ostatnie poprawki. W budynku przygotowano 23 mieszkania o powierzchni od ponad 30 do 70 metrów kwadratowych. Lokale będą oddawane mieszkańcom w standardzie pod klucz. Na parterze powstanie również lokal usługowy. Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego.
4: Tyle od Bartka, a my zostajemy we Włocławku. Tamtejsze stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania przyznało 10 grantów na projekty związane z aktywizacją seniorów. W ramach ostatniego naboru LGD rozdała dotacje opiewające na ponad 800 tysięcy złotych.
7: Szereg bardzo dużo tutaj różnych tematów, czy z zakresu kreatywności, czy udziału w kulturze, czy tożsamości lokalnej. No tutaj seniorzy na pewno będzie dużo kreatywnie i sami Państwo mogą o tych projektach sobie na naszej stronie też przeczytać.
4: Opowiadała nam dziś Anita Górecka z Włocławskiego Biura Lokalnej Grupy Działania.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
4: Po całym ładnym dniu czeka nas całkiem ładna noc. Jeśli wierzyć specom od meteo, nad naszymi głowami zrobi się dużo miejsca. Wszystkie chmury się gdzieś pochowają, a my zostaniemy z widokiem na wszechświat. To całkiem niezły pomysł na randkę. Dziś możecie pokazać swojej drugiej połowie prawdziwą drogę mleczną. I żeby to zrobić, wcale nie będziecie musieli zamarzać. Wystarczy ubrać jesienny płaszcz czy coś takiego, bo na termometrach po zmroku 8 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
9: Cały czas budujemy Waszą roboczą kondycję. Hity, które pojawią się w pierwszym kwadransie, są jak Handle na siłowni, Jonathan, Liwka i PZ oraz Sombr i Back to Friends.
10: Tymczasem w Pobierowie hotelowy moloch ruszył z rezerwacjami. Szok, ile za noc w najtańszym pokoju. Zaraz szczegóły.
9: Anka Fiołas, dzień dobry po 14.
10: Wtorki też są fajne. To męskie granie w RMF Max.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: obejmują noce Jonathan Liwka i PZ w RMF Max. Tego wzrokiem człowiek nie jest w stanie objąć. Mowa o molochu hotelowym w Pobierowie. Ruszyły rezerwacje. Pierwszy weekend otwarcia w czerwcu i na ten weekend otwarcia za noc 1600 zł trzeba zapłacić.
1: Czy ludzie naprawdę chcą zapłacić tyle, żeby wejść do świeżej łazienki albo pierwszy raz do sypialni? No,
0: na co tylko chcecie. Kasę mamy dla was w RMF Max i to zaraz ktoś będzie miał szansę zgarnąć ponad 14 tysięcy. Czy to się uda? Zostańcie, przed nami finał. Zabawy za dużo, za mało.
2: Max. Reklama. Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien

0: fanpage'u Mardom Łochocin.
1: Rolniku, ogrodniku, kończy się czas na przygotowania do sezonu. Sklep rolniczo-techniczny Markar chętnie Ci w nich pomoże. Nieważne, czy jesteś rolnikiem, czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też.

0: a tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
2: Włocławek 89,2 FM.

0: Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów. No ja mam nadzieję, że teraz ktoś da się ponieść wyobraźni przede wszystkim w finale zabawy Za Dużo, Za Mało.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Wygrywa ten, kto dokładnie obstawi kwotę, jaką mamy na koncie. Numer telefonu wylosowany, wykręcony. No i zobaczymy, kto dziś będzie próbował.
0: Coraz bliżej wygranej jesteśmy.
3: Halo?
2: Halo, cześć! Tu radio RMF Max się kłania. Dzwonimy w finale zabawy Za Dużo, Za Mało. Ania Fiołas, jak masz na imię?
3: Marek.
0: Mareczku, co robisz właśnie teraz? Powiedz, na czym ciebie zastaliśmy?
3: Właśnie wróciłem z pracy do domu.
0: Czym się zajmujesz w pracy?
3: Gastronomią.
2: A ludzie na jedzenie o tej porze?
3: No tak, bo ja już skończyłem swoją zmianę.
2: Czyli ty zajmujesz się tym, co najważniejsze, czyli śniadaniem. No dobra, to my mamy dla ciebie deser, bo to jest duża kasa w RMF Max, którą mamy na koncie, a ty tylko musisz wytypować dokładną kwotę, która się na tym koncie znajduje. Jeśli się to uda, to bierzesz te pieniądze ze sobą. Jesteś gotów?
3: Tak.
2: Słuchaj, 14349 to za mało, a 14490 to za dużo.
0: To jak myślisz, ile pieniędzy mamy na koncie?
3: 14394.
2: Okej.
0: 14394. No dobra.
2: To pewnie tak ci podpowiadało coś wewnątrz, że tyle byś styknęło.
0: Na co byś wydał te pieniądze, gdybyś wygrał takie?
3: Na wakacje.
2: Słychać po głosie, sprawdźmy.
0: Słychać, życzę ci tego, słuchaj. 14394 to...
4: Za mało.
2: Ej, Marku.
0: Ach.
2: Nie doszacowałeś.
0: Ale nie ma tego złego, no spokojnie. 500 zł za oddanie strzału i tak dostajesz od RMF Max.
3: Dziękuję.
2: 500 na pocieszkę, próbuj dalej, bo dzięki tobie różnica między dolną a górną granicą to mniej niż 100.
0: Więc a propos Dnia Dobrych Uczynków, to ty dzisiaj masz taki na koncie dla innych. Kto trafi dokładnie, zabiera wszystko dla siebie w zabawie Za Dużo, Za Mało.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jeśli myślicie, nie warto, wciąż za dużo opcji, no to pamiętajcie, nawet nie trafiając, 0,5 tysiąca dostajecie od nas. Jutro kolejna szansa na spore pieniądze w zabawie Za Dużo, Za Mało.
0: Wskakujcie po szczegóły na rmfmax.pl, a to już kunks.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: 40 tysięcy złotych kilometrówki rozliczyła posłanka z biura do Sejmu. Ma niecałe 2 kilometry i nie ma samochodu.
3: O, i rozlicza kilometrówkę.
2: Tak jest.
3: Bo może chodzi do Sejmu na piechotę z tego biura kilometrówkę wydaje na buty.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj i nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5.30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Hejka, to Nita. Kochani, macie okazję przeżyć wielką przygodę i to przygodę po wiedeńsku. Ruszamy pociągiem Erste Wiedeński, w którym spotkacie gwiazdy, niesamowitych gości, no i oczywiście mnie. A potem przeżyjemy naprawdę niezapomniany weekend w stolicy Austrii. Co nas tam czeka? Same niespodzianki. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i do zobaczenia na dworcu. Szczegóły na rmfmax.pl.
9: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trapezowe.

0: Tygodnia MDach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. MDach.pl.
1: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
4: Rozgość się w specjalnej wersji Skoda Drive. W wybranych modelach znajdziesz światła LED Matrix, pakiet Winter Premium, Assisted Drive i wiele więcej. Do tego atrakcyjne finansowanie i korzyści aż do 15 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach Skody.
5: Wątarski autoryzowany dealer Skoda Auto. Włocławek Toruńska 169. Telefon 54 230 60 90.
6: Skoda. ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
11: Po całym ładnym dniu czeka nas całkiem ładna noc. Jeśli wierzyć specom od meteo, nad naszymi głowami zrobi się dużo miejsca. Wszystkie chmury się gdzieś pochowają, a my zostaniemy z widokiem na wszechświat. To całkiem niezły pomysł na randkę. Dziś możecie pokazać swojej drugiej połowie prawdziwą drogę mleczną. I żeby to zrobić, wcale nie będziecie musieli zamarzać. Wystarczy ubrać jesienny płaszcz czy coś takiego, bo na termometrach po zmroku 8 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Hity na maksa.
13: RMF Max Włocławek.

0: trochę poweru od C dla zmęczonych roboczym wtorkiem Unstoppable.
1: Są hity, jest w porządku. Tymczasem o porządek chce nareszcie zadbać stolica Niemiec. Berlin wprowadza nagrody za śmieci, także dla turystów.
0: Za zbieranie w sensie.
1: Tak, za to, że po prostu będzie w mieście czyściej, weźmiesz w tym udział jako turysta, możesz dostać gifty, w tym między innymi zniżki do restauracji, darmowe bilety do muzeów, czy wycieczki kajakowe z przewodnikiem.
0: Z jednej strony brzmi świetnie, ale jak sobie pomyślę o Niemcach, że oni to nie mogą znaleźć ludzi, którzy będą dla nich zbierać szparagi za pieniądze.
1: To posprzątają Berlin za dwie gałki lodów, to prawda. Trochę to się nie kleja, ale czas pokaże, jak to się uda.

0: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
1: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: One latają wszędzie!
7: I mogą usiąść nawet na tobie.
8: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
11: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
12: Zacznij lato w towarzystwie najlepszych brzmień. Już 13 czerwca zapraszamy na Young Brześć Festival. Na naszej scenie najgłośniejszy młodzieżowy kolektyw, który podbija internet, media społecznościowe i największe festiwale w kraju. Dress Code. Usłyszysz wiralowe hity live i przeżyjesz niesamowite show. Young Brześć Festival. 13 czerwca. Boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Zaprasza burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
16: 15. Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max. Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej Polsce. Synoptycy ostrzegają przed silnymi opadami deszczu, gradem i wiatrem. Jak zachować się podczas nawałnic i na co zwracać szczególną uwagę?
17: W domach i mieszkaniach pozamykajmy okna i drzwi. Pamiętajmy, by usunąć z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać zmuchnięte przez silny podmuch wiatru. Należy sprawdzić, czy mamy w domu zapasowe oświetlenie, na przykład latarkę z bateriami oraz naładowany telefon komórkowy. Nie powinniśmy parkować samochodu pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi oraz reklamami wielkopowierzchniowymi.
16: Wyjaśnia starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackich strażaków. Ostrzeżenie obowiązuje do 23.
18: To jest RMF Max.
16: Teraz szybko sprawdzamy, co na drogach w regionie. W tej chwili bez większych utrudnień na drogach krajowych, a w miastach popołudniowy szczyt komunikacyjny, zatłoczona Dworcowa w Inowrocławiu, a we Włocławku trudno przedostać się na drugi brzeg rzeki mostem Rydza Śmigłego. Nowe zielone miejsce powstanie we Włocławku. W planowanym parku Grzywno ma się znaleźć przestrzeń do spacerowania, rekreacji i odpoczynku. Swoje miejsce znajdą tam także miłośnicy rowerów i deskorolek. Obecnie trwa postępowanie przetargowe, a cały projekt jest realizowany dzięki współpracy w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miasta. W Inowrocławiu dbają o to, by było bezpiecznie. Jak mówimy od rana w RMF Max, w mieście jest już dostępnych około 40 defibrylatorów AED. Urządzenia pojawiły się niedawno na budynkach miejskich, szkół i przedszkoli oraz w obiektach sportowych. Gdzie jeszcze znajdziemy przyrządy do ratowania życia? O to zapytaliśmy Darię Knasiak-Majewską z inowrocławskiego magistratu.
5: Również w Urzędzie Miasta Inowrocławia przy kasie na pierwszym piętrze został zamontowany taki aparat. Celem było to, żeby w miejscach ogólnodostępnych były zamontowane właśnie te urządzenia, które pozwolą ratować życie. Instrukcja obsługi jest zamontowana również przy każdym urządzeniu, także w tych sytuacjach mógł się z nią zapoznać.
16: Warto mieć świadomość, gdzie w naszej okolicy znajduje się tego typu urządzenie, a wszystkie lokalizacje znajdziecie na stronach miasta. Czy wiecie, czym zniszczono poszczególne horcruxy i do czego służy eliksir wielosokowy? Jeśli tak, to macie szansę sprawdzić się w pojedynku wiedzy. Z okazji Międzynarodowego Dnia Harry'ego Pottera w sieci ruszyła magiczna zabawa, a w magiczny świat zanurzyła się nasza reporterka Karolina Stramowska. Opowiedz nam, o co w tym wszystkim chodzi.
19: Wirtualna bitwa o Hogwart to propozycja dla dzieci i młodzieży z naszego regionu, którzy chcą dowieść, że świat Harry'ego Pottera nie ma przed nimi tajemnic. Interaktywny quiz już wystartował i jest dostępny dla wszystkich chętnych jeszcze tylko do najbliższego piątku, 22 maja. To świetny sposób na sprawdzenie pamięci, detali z książek i filmów oraz ciekawą rywalizację online. Link do zabawy można znaleźć na stronie Biblioteki Miejskiej.
16: Tyle od Karoliny, a już za chwilę Paulina Michta i sportowy flash.
20: 1 czerwca w Warszawie rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 kobiet i mężczyzn. Mecze będą rozgrywane na specjalnym boisku przy Pałacu Kultury i Nauki.
21: Są same tak naprawdę highlighty. Tutaj nie ma kiepskich zawodników.
20: Zapraszała reprezentantka Polski Aleksandra Ziemborska. Kibiców koszykówki czekają wieczorem kolejne mecze ćwierćfinałowe Orlen Basket Ligi. O 18:00 Dziki Warszawa kontra Trefl Sopot. O 20:15 MKS Dąbrowa Górnicza kontra Legia Warszawa. Enzo Maresca ma zastąpić Pepa Guardiolę w roli trenera Manchesteru City. Dziś wieczorem obywatele walczą o kolejne punkty z Bornów, a Chelsea zmierzy się z Tottenhamem. Dla kogutów to walka o utrzymanie. Na koniec tenis Magdalena Fręch walczy z Leilą Fernandez o kolejną rundę WTA.
16: Idzie noc, a wraz z nią ochłodzenie. Jeszcze nie będzie tak przyjemnie, by móc bez gęsiej skórki chodzić w krótkim rękawku po zmroku, ale dziś też nie powinniście szczękać zębami z zimna. Na termometrach, gdy zabraknie już z nami słońca, całe 8 stopni. Do tego wiatr niemal nieodczuwalny, czyli warunki idealne, jeśli na przykład chcecie przyjrzeć się czemuś niezwykle interesującemu na niebie. Albo generalnie, jeśli chcecie po prostu pogapić się w gwiazdy, bo nie zawsze mamy taką możliwość.
22: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
23: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
24: Na dobre trawienie po 15:00 Tame Impala, Anka i Fioła z Dzień Dobry w RMF Max.
25: Przy takich hitach kolejna kawa niepotrzebna. Do tego Florida, Jazzy & Spritz w kolejce. Bądźcie z RMF Max.

0: t-shirt to bardziej bordowo-granatowy, a logo FC Barcelony na niej. No bo w końcu trochę płaczemy, że Robert odchodzi z Barcy, ale jest tam Ewa Pajor.
1: Jest.
0: Po raz szósty będzie walczyła o Ligę Mistrzów już w najbliższą sobotę.
1: No i co najlepsze, jeżeli to się uda, no to będzie największą kandydatką do złotej piłki. Może wreszcie ją zdobędzie. Za chwileczkę Anna Nekla i Supergirl i ja bym to dedykowała totalnie Ewie Pajor.
0: Do 6 razy sztuka.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
4: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapłód Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapłód Premium. Pelet, który daje przewagę.
7: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Kochana, ale masz wypieki.
3: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
2: Chodziło mi o te wypieki.
3: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
4: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Gramy.
8: Nie oceniamy.
7: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Vito i bracia Kacperczyk za nami w RMF Max, a w kalendarzu dziś Dzień Dobrych Uczynków. Nigdy nie wiadomo, jak za taki podziękować, dlatego dziś nagrywacie głosówki na Messengerze RMF Max i macie do tego okazję.
1: Joasia nagrała nam się.
2: Z okazji Dnia Dobrych Uczynków dostałam właśnie na wynos obiad od mojej mamy dla mnie, męża i córki oraz informację, że z okazji Dnia Dziecka, który się zbliża wielkimi krokami, już teraz zapowiedziała, że zabiera naszą córkę na 4 dni do siebie i będziemy mogli z mężem odpocząć. Uważam, że nie ma lepszych, dobrych uczynków niż te, które mnie dzisiaj spotkały.
0: No przypomnę, że po drodze jest jeszcze Dzień Matki, więc wypadałoby na 4 dni dziadka zabrać dla świętego spokoju. RMF Max.
1: Jak nie było do tej pory okazji dobrej, żeby podziękować za dobry uczynek, to dzisiaj zróbcie to za pomocą RMF Max i głosówek. A to już Alex Warren. How

0: Ależ oni częstują energią. Bausa Magnetic w RMF Max to jest ten numer, przy którym człowiek jest w stanie wycisnąć z siebie siódme poty i iść na rekord.
1: Iść to dziś można spacerem do domu, bo pogoda pozwala. Natomiast jeśli nie macie prawka i chodzenie to podstawa na waszym urlopie, jest ranking najlepszych miast do zwiedzania na pieszo. I zaraz wam zdradzimy, które miasta są w topce.
0: Najpierw jeszcze sprawdzamy prognozę pogody dla okolicy. Nigdzie nie odchodźcie.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu. Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce. W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
7: Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
6: Więcej na naszym fanpage'u.
8: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kochana, nie uwierzysz, już jest! Światowy numer jeden w walce z celulitem. Tylko w ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka rozprawisz się z celulitem w ciągu 4 zabiegów. Ujędrniają skórę, redukują tkankę tłuszczową. Efekt widziałam już po pierwszym zabiegu. ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka, ulica Łęcka 45.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
4: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA w locławek.pl.
8: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Idzie noc, a wraz z nią ochłodzenie. Jeszcze nie będzie tak przyjemnie, by móc bez gęsiej skórki chodzić w krótkim rękawku po zmroku, ale dziś też nie powinniście szczękać zębami z zimna. Na termometrach, gdy zabraknie już z nami słońca, całe 8 stopni. Do tego wiatr niemal nieodczuwalny, czyli warunki idealne, jeśli na przykład chcecie przyjrzeć się czemuś niezwykle interesującemu na niebie. Albo generalnie, jeśli chcecie po prostu pogapić się w gwiazdy, bo nie zawsze mamy taką możliwość.

0: Pojechane hity to macie w RMF Max, to Drive i Gips za nami. Tymczasem ja przed sobą mam listę najlepszych miast do zwiedzania pieszo. Jeśli właśnie tak najbardziej lubicie, to dobrze się składa, bo wszystkie miasta stopki są z Europy, bo przecież te wybudowano zanim w ogóle auta jeszcze powstały. Rzym na szczycie, do tego Madryt i Budapeszt na podium.
1: Proszę bardzo, ale Kraków też całkiem wysoko awansował na 14 miejsce.
0: To jedyne polskie miasto w pierwszej 20 Kraków.
1: No bardzo mi się podoba, że to są w ogóle miasta stopki. No a jakie mają być, jak jest do zwiedzania pieszo to wszystko?
0: Stopki.
1: No to wtorkowy sucharek już mamy zaliczony.
0: Ale na pieszo to przynajmniej poznacie lokalny klimat, tak fajnie.
1: I przy okazji można dużo kasy zaoszczędzić, a na resztę przyjemności wygrać możecie pieniądze w naszej zabawie za dużo, za mało.
0: Łapcie szczegóły na rmfmax.pl, a to Anno 345 Ultra.

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Hej, śmiało, już! Podłącz się do źródła najlepszej wiedzy i zostań uczniem Włocławskiego Elektryka, najlepszej szkoły technicznej w regionie według ogólnopolskiego rankingu Perspektywy. Ucz się w technikum, przygotuj się do studiów na Politechnice i czerp z edukacji ile się da. www.zseel.edu.pl.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
2: Wow, zrobiłam dyszkę.
1: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. W liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy, Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Wpadaj, zostań.
11: Elo!
10: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
12: Marek Mikulski, 16. Zaczynamy Flash w RMF Max. Duży wzrost cen maksymalnych na stacjach paliw. Od jutra za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 52 grosze. Podwyżka także dla kierowców tankujących olej napędowy. Górny limit wyniesie równe 7 zł. I jeszcze informacja ze świata sportu. Jurand Czabański ustanowił nowy rekord świata w 20-krotnym Ironmanie Continuous. Ten wynik pozostawał nieosiągalny od blisko 3 dekad. Co się złożyło na ten sukces? 76 km pływania, 3600 km jazdy na rowerze oraz 844 km biegu. Wszystko w formule ciągłej. Wynik to 412 godzin, 42 minuty i 27 sekund. Poprzedni był gorszy o ponad dobę.
10: To jest RMF Max.
12: Nie wolno obrażać ludzi, a już szczególnie policjantów. Jak dowiedziała się przed chwilą redakcja RMF Max, na terenie gminy Pakość policjanci zostali skierowani na interwencję w związku z awanturującym się mężczyzną. Ten był w stosunku do mundurowych wulgarny, a nawet próbował ich atakować. Mężczyzna został obezwładniony. Po zbadaniu trzeźwości okazało się, że ma prawie 2 promile w wydychanym powietrzu. Grozi mu teraz do 3 lat więzienia. Przenosimy się do Włocławka, a konkretniej do biura lokalnej grupy działania. Od rana we fleszach informujemy, że stowarzyszenie w ramach obecnej perspektywy finansowej może przyznawać granty w 3 obszarach. Obok aktywizacji seniorów są to wsparcie dla młodzieży i wyrównanie szans kobiet i mężczyzn.
13: Jesteśmy też jeszcze w trakcie naboru na równość szans kobiet i mężczyzn.
12: Podkreślała Anita Górecka z włocławskiego biura lokalnej grupy działania. A teraz zaglądamy do włocławskiej księżnicy. W holu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Warszawskiej można już oglądać wystawę Tadeusz Reichstein z Włocławka po Nobla.
14: Ekspozycja przypomina sylwetkę chemika oraz laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Na wystawie zgromadzono informacje o syntezie witaminy C czy badaniach nad hormonami kory nadnerczy, które zmieniły współczesną medycynę. Autorzy pokazują też mniej znaną stronę Reichsteina, jego zamiłowanie do paproci i skromne życie. Wystawę przygotowało Stowarzyszenie Szkoła z Sercem we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5.
12: O czym informował włocławski reporter RMF Max Bartek Seklecki, wystawę będziecie mogli oglądać do końca czerwca. A skoro jesteśmy przy kulturze, to męskie głosy poszukiwane są w Inowrocławiu. Towarzystwo Śpiewu Halka ogłasza nabór do swojej sekcji męskiej. Więcej informacji do studia RMF Max przynosi Karolina Stramowska.
15: Halka to chór z ogromnymi tradycjami, który teraz otwiera
8: swoje drzwi dla nowych panów. Organizatorzy zapraszają na przesłuchania każdego, kto kocha śpiewać i chce stać się częścią zgranej ekipy. Doświadczenie sceniczne nie jest wymagane. Liczą się przede wszystkim pasja i chęć do nauki. Wszyscy zainteresowani mogą dzwonić bezpośrednio do dyrygenta, aby dopytać o szczegóły i umówić się na spotkanie.
12: Tyle od Karoliny, a już za chwilę najświeższa prognoza pogody tylko w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
12: Parasole i kurtki przeciwdeszczowe mogą dalej odpoczywać w szafach. Taki rodzaj uzbrojenia nie będzie Wam potrzebny po zmroku. Przydać się za to może cieplejsza bluza albo płaszcz, bo na termometrach zostanie zaledwie 8 stopni. Na szczęście wiatr prawie nieodczuwalny, więc nie przyczyni się to do pogorszania warunków. A że będzie się Wam chciało oglądać gwiazdy albo robić cokolwiek, byleby nie spać, to nie mam wątpliwości, bo ciśnienie dziś wysokie i ma tylko rosnąć.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
15: Witamy tych, co właśnie w samochodzie z pracy do domu.
16: A co byście powiedzieli na czterodniowy tydzień pracy? W Polsce już niektórzy tak pracują, o tym zaraz.
15: Zostańcie koniecznie, Anka i Fiołas. Od 16 do 17 odprowadzamy Was z pracy do domu i oczywiście gramy same hity. Andy Dust i Zokaria to na start.

0: aż chce się poprzytulać przy tym numerze, albo przynajmniej cofnąć w historii zdjęć swojego telefonu i pooglądać kilka z tych przyjemnych momentów. To są w RMF Max.
1: Przytulić to każdy chciałby dodatkowy dzień wolny w tygodniu pracy. Ministerstwo wybrało do pilotażowego programu takie firmy jak choćby wodociągi w Siemianowicach Śląskich i tam ludzie w tym roku pracują 4 na 5 dni.
0: No i co?
1: No i mówią, że super, że są wypoczęci, że lepsza jest efektywność, że polecają.
0: No cudownie. I nie malania wody, nie? W robocie. Jak na wodociągi przystało.
1: Bo piąty dzień jest po to, by człowiek miał czas wypalić się zawodowo.

0: dobrze się jeździ do tego kawałka. Kiali Dialog w RMF Max. A jeśli siedzicie na siedzeniu pasażera i prawko dopiero w planach u was, dobre wiadomości, mają być zmiany w egzaminach.
1: Łatwiej?
0: Nie będzie placu manewrowego. To duża zmiana. Ma być mniej pytań na teorii i więcej jakości w nich.
1: Więcej jakości? O, to bardzo ciekawe, jak można to zmierzyć, tą jakość.
0: No bo dotychczas, jak się szło do takiego egzaminatora, co to 95% ubijał, to człowiek szedł i mówił: jakość, co będzie.
1: A u nas będzie zaraz Damiano Dawid i The First Time.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W Satfilm idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da ci konkurencja.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
6: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
9: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hit na maksa.
13: Włocławek 89,2 FM.

0: To Metzner, tak głaszcze nutkami, Gotham w RMF Max, a my dzisiaj w Dniu Dobrych Uczynków chcemy pogłaskać tych, którzy tak bezinteresownie zrobili dla was kiedyś coś dobrego i trochę nie wiadomo, jak im podziękować za to.
1: Z tym zawsze jest problem, dziś ułatwiamy wam sprawę, taką głosówkę nagrał Konrad.
2: Ja bym chciał bardzo podziękować mojej mamie, która zawsze dba o to, żeby mi się nigdy nie nudziło, szczególnie po powrocie z pracy, gdy jest nadzieja na luźniejsze popołudnie, odpoczynek, a tymczasem mam zaplanowane koszenie trawy, pocięcie drzewa i inne prace ogrodowe, o których pojęcia nawet nie mam.
0: Dziękujemy ci, mamo. No Konrad, ona dba o rozwój twoich nowych umiejętności.
1: I dzięki niej i tej głosówce masz zestaw gadżetów od RMF Max. My z kolei zapraszamy jutro po 13:00. Zostawiamy was w dobrych rękach. Za moment wpada ekipa kanału nadawczego. Wspólny wtorek za nami. Anka i Fiołas.
0: Odpocznijcie sobie trochę. Do jutra. Pa!

0: W ramach akcji Funduszowy Maj odwiedzamy różne fajne miejsca i projekty, które powstały w naszym kraju dzięki funduszom europejskim. Dzisiaj odwiedzimy Szczecin, bo tam znajduje się Morskie Centrum Nauki, po którym oprowadzi nas Marta Krzywda. Czym to miejsce przyciąga?
1: Na pewno tym, że mamy wystawę interaktywną, czyli coś, co różni nas od zwykłego muzeum. Nasze eksponaty można dotykać, można robić doświadczenia na nich. Mamy również planetarium, jedyne takie w Szczecinie, w którym możemy zobaczyć różne i kosmiczne, i oceaniczne filmy popularno-naukowe. Jesteśmy nad Odrą, jest tematycznie.
0: Morskie Centrum już jest bardzo ciekawym miejscem.
1: Dokładnie tak.
0: Ale plany macie ambitne.
1: Powstanie m.in. obserwatorium astronomiczne na tarasie widokowym. Zmiany obejmą również wystawę stałą, gdzie powstaną nowe interaktywne eksponaty. Równolegle w Wolszczan Planetarium pojawią się nowe filmy popularno-naukowe, które zostaną przetłumaczone na różne języki, w tym na język migowy. Będziemy mieli również okazję wyjść poza mury naszego centrum z nową wystawą mobilną, z którą będziemy odwiedzać różne szkoły i podstawowe, i ponadpodstawowe na całym Pomorzu Zachodnim.
0: No i to wszystko dzięki funduszom europejskim.
1: Dokładnie. Morskie Centrum Nauki powstało dzięki wsparciu funduszy europejskich i można powiedzieć, że jest najciekawszą atrakcją edukacyjną o tematyce morskiej w całej Polsce.
0: No i tym sposobem dopłynęliśmy do końca tego spotkania, ale zanim się pożegnamy, koniecznie wpadnijcie na rmfmax.pl, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
2: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano funduszowy MAI, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2

OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.

0: weekenda lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Najlepiej zmiksowana playlista.
14: Say no more.
13: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM. Just keep watching.
15: Parasole i kurtki przeciwdeszczowe mogą dalej odpoczywać w szafach. Taki rodzaj uzbrojenia nie będzie wam potrzebny po zmroku. Przydać się za to może cieplejsza bluza albo płaszcz, bo na termometrach zostanie zaledwie 8 stopni. Na szczęście wiatr prawie nieodczuwalny, więc nie przyczyni się to do pogorszania warunków. A że będzie się wam chciało oglądać gwiazdy albo robić cokolwiek, byleby nie spać, to nie mam wątpliwości, bo ciśnienie dziś wysokie i ma tylko rosnąć.
16: Hit na maksa.
13: RMF Max Włocławek.
17: Two ships in the night.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Jeszcze więcej okazji. Teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek, Wiejska 5.
9: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: I po reklamie.

0: 99,2 FM.
1: Siedemnasta minęła, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max. Polska organizacja turystyczna spodziewa się, że w te wakacje przyjedzie do nas znacznie więcej gości z Europy Zachodniej. Wiąże się to choćby z działaniami wojennymi na Bliskim Wschodzie, cenami paliwa lotniczego i odwołanymi lotami. A co przyciąga turystów na przykład do Zakopanego?
2: Tutaj się im podoba to, że jeżdżą takie furmanki, konie, górole i oni strasznie lubią przejechać się tym. Poza tym w restauracji smakuje im jodło. Widać góry, nie radzi tam chodzą, ale z daleka się przypatrzą i gadają, że piknę.
1: Mówił pan Staszek, który od kilkudziesięciu lat sprzedaje pamiątki na Krupówkach.
0: To jest RMF Max.
1: We Włocławku trwają właśnie przygotowania do kolejnej edycji wydarzenia artystyczno-integracyjnego Listnienie. W studio jest ze mną nasz reporter Bartek Seklecki. Podziel się z nami szczegółami.
3: Listnienie to impreza, która ponownie połączy sztukę, naturę oraz ekologię. Czwarta odsłona wydarzenia zostanie zorganizowana 21 maja na terenie Nadleśnictwa Włocławek. Jednym z głównych punktów będzie plenerowy performance grupy teatralnej Motyle. W tegorocznym programie Listnienia znalazły się także muzyka na żywo, wernisaż malarski oraz wspólne ognisko. Organizatorem wydarzenia są Refleksy Literackie.
1: Tyle Bartek, a my przechodzimy do kolejnego tematu. We Fleszu po 17 zrobi się ekologicznie. Gmina Strzelno zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w ekologicznych konkursach. Inicjatywa ma na celu nie tylko rozwijanie talentów artystycznych, ale przede wszystkim promowanie ochrony środowiska. O szczegółach opowie zamieniająca się z Bartkiem miejscami przy mikrofonie Karolina Stramowska.
4: Lokalny samorząd przygotował dwie główne formy rywalizacji. Pierwsza z nich to recyklingowa rewolucja Zrób coś z niczego, która zachęca do kreatywnego, ponownego wykorzystania odpadów. Druga akcja nosi nazwę Ekozakręceni – Strzeleńscy Strażnicy Ekologii. Oba konkursy mają zwiększyć świadomość młodego pokolenia na temat wyzwań współczesnego świata i ochrony natury. Wszystkie regulaminy, opis kategorii wiekowych oraz dokumenty zgłoszeniowe są już do pobrania na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelnie.
1: Tyle od Karoliny. A teraz Inowrocław. Temat, o którym słyszycie od rana. W tym mieście dostępnych jest już około 40 defibrylatorów AED. To urządzenia potrzebne w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia, gdy poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha prawidłowo. A gdzie znajdziemy je w Inowrocławiu? O to zapytaliśmy dziś Darię Knasiak-Majewską z Urzędu Miasta. Posłuchajcie, co odpowiedziała.
5: W miejskich placówkach oświatowych, ale również w obiektach sportowych zostały w ostatnim czasie zamontowane defibrylatory AED, które mogą uratować życie w sytuacjach jego zagrożenia.
1: A gdzie znajdziemy listę tych miejsc?
5: Na naszej stronie internetowej inowroclaw.pl, wpisując w wyszukiwarkę defibrylatory AED.
1: Przekonuje urzędniczka. A już za chwilę najświeższa prognoza pogody, tylko w RMF Max.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Czyste niebo i piękne widoki. Tak zapowiada się wieczór na Kujawach. Jeśli macie swoje tajne miejsce, z którego widać piękne gwiazdy, to dziś jest odpowiedni moment, by się tam wybrać. Świetnie też niebo obserwuje się przy rzece albo jeziorze, bo możemy patrzeć w dół, a widzimy, co jest w górze. Taka ciekawostka. Na takie ekskapady zabierzcie ze sobą jednak ciepłą bluzę albo płaszcz, bo na dworze maksymalnie do 8 stopni po zmierzchu, a to w zasadzie nie jest za dużo.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: No i co, wreszcie ładna pogoda, a wam znowu coś w życiu nie wyszło? To nic.
8: Boże, jak ty brzydko zaczynasz ten program.
7: Chciałam powiedzieć, że nawet jeśli... to my i tak z tym nic nie zrobimy, ale za to możemy wam poprawić humor troszkę.
8: Tylko pogorszyłaś sprawę.
7: Nie, wcale nie. Zobacz, my po prostu inaczej patrzymy na świat.
8: Powiedziałeś ludziom, że jak jest źle, to i tak nie da się z tym nic zrobić.
7: Ale można zagrać Bibi Rexa, Faithless. Fajnie jest.
8: Wszystko jest dobrze.
7: Wszystko jest okej.
8: Wszystko jest super. New Religion w RMF Max. Michał Siwek.
7: Jest to Borycka Siemka.

0: Enrique Iglesias, lubi to. I like it w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
0: No wiem, że jest dżingiel, no. Dlatego chciałam tylko powiedzieć, że to był Enrique Iglesias, tak? Wszystko się zgadza.
2: Wow. Dzień dobry.
0: Dzień dobry jeszcze raz, kochani.
2: Cudownie, że jesteście z nami w ten chaotyczny nieco wtorek, tak. W który jak zawsze będziemy pisać piosenkę. I ta piosenka będzie się składała z wiadomości, które wy do nas wyślecie. Każdą wiadomość obiecujemy uwzględnić.
0: Tak jest. I teraz sprawa jest prosta, bo jak trzeba do nas napisać na Messengerze RMF Max, to prawdopodobnie trzeba do tego wziąć telefon do łapci. No to sprawdźcie sobie od razu na tym telefonie, jakie macie ostatnie powiadomienie. Z jakiejś aplikacji, czy właśnie może z Messengera. I dajcie nam znać, co to za powiadomienie właśnie przez Messengera RMF Max. I my z tego zrobimy piosenkę.
2: Uczciwie ostatnie powiadomienie, jakie dostaliście, wysyłacie na Messenger RMF Max.
0: Nie wstydźcie się.
2: Każdą wiadomość uwzględnimy. RMF Max.

0: Boy, you turn me to Felix Jani, kaskada w RMF Max. Tak się gra na 17 minut po piątej. Do Watykanu na chwilę zaglądamy, kochani. To jest akurat dosyć rzadka sprawa w RMF Max.
1: Hit internetu.
0: Ale trzeba to sprawdzić, bo słuchajcie, papież Leon XIV przystał na prośbę młodych pielgrzymów, których spotkał tam w Watykanie. Oni go poprosili, żeby on zrobił 6-7 i papież to zrobił.
1: Zrobił 6-7 papież? Tak. Nie, dobrze, trzeba nadążać za trendami, inaczej będziesz watykany palcami.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: dawna to wiem.
1: Ale mnie dotyka tak w serduszko ten głos. To jest
2: tak
1: takie ładne. Tak zrobił takie gili-gili. To jest bardzo przyjemne. 17.31 to jest RMF Max i męskie granie orkiestra z najnowszym numerem. Nareszcie przed sekundką.
2: Ja się zastanawiam, jak cię pogila to, co przed nami za chwilę. Bo właśnie... to jest rzecz nietypowa. To wiecie, to jest trochę tak jak pizza z Nutellą na przykład. Że niby nie pasuje, ale jak raz spróbujesz, to wiesz, że dobre.
1: Właśnie ja jestem jeszcze przed tym spróbowaniem, więc ja jestem na etapie, że nie pasuje.
2: No to
1: ale...
2: podobnie z tym numerem, słuchaj, bo masz Martina Garrixa i masz Eda Sheerana. Niby dwa różne światy, ale jakiś czas temu, już dawno temu w sumie, oni napisali razem kilka numerów, nie wszystkie się ukazały. Ten na przykład Repeat It też czekał długo na swoją premierę, ale wreszcie go mamy. Stwierdzili, no dobra, stary, jak już napisaliśmy, to opublikujmy, ludziom się spodoba. I się podoba.
1: To ja... przygotowuję się jak na pizzę z Nutellą i zastanawiam się, kto jest w tym duecie kim. Nutellą, a kto pizzą. Garrix i Sheeran w numerze Repeat It w RMF Max.
3: To jest nowość.

0: Gdzie jest mąż Ray? Prawdopodobnie gdzieś na zewnątrz. Cieszy się słońcem, które przyszło w niektóre rejony Polski. I mam nadzieję, że będzie go jak najwięcej w najbliższych dniach.
1: Proszę się zgłosić, to my Ray jakby co przekażemy. A tymczasem zapraszamy na pogodę za chwilkę i będą dobre wiadomości, a jak nie, to nie wiem co, ale mają być dobre.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: MG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
6: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Czyste niebo i piękne widoki. Tak zapowiada się wieczór na Kujawach. Jeśli macie swoje tajne miejsce, z którego widać piękne gwiazdy, to dziś jest odpowiedni moment, by się tam wybrać. Świetnie też niebo obserwuje się przy rzece albo jeziorze, bo możemy patrzeć w dół, a widzimy, co jest w górze. Taka ciekawostka. Na takie ekskapady zabierzcie ze sobą jednak ciepłą bluzę albo płaszcz, bo na dworze maksymalnie do 8 stopni po zmierzchu, a to w zasadzie nie jest za dużo.

0: Stateside. To Pink Pantress i Zara Larsson w RMF Max. Tymczasem my się zajęliśmy powiadomieniami. One są różne, one potrafią irytować, ale na pewno nie będą irytować w postaci piosenki.
1: O nie. Napisaliście nam przez Messengera RMF Max, jakie jest ostatnie powiadomienie, jakie dostaliście. No i proszę, piosenka o tym.

0: Roxy Węgiel wypływa na szerokie wody, a to dopiero wtorek. Za 4 minuty będzie 18 i już powoli się można szykować, słuchajcie, na ING Silesia Beats. Połowa czerwca to jest ten czas, żeby zrobić sobie dwudniową imprezę w Parku Śląskim.
1: Słuchaj, Justynko, nic dodać, nic ująć. No, tak, żeś to prawda? Ładnie powiedziała. Bądźcie z nami, będzie też flash i prognoza pogody po drodze, a później do zgarnięcia te wejściówki, więc bądźcie z RMF Max.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
1: Rolniku, ogrodniku, kończy się czas na przygotowania do sezonu. Sklep rolniczo-techniczny Markar chętnie Ci w nich pomoże. Nieważne, czy jesteś rolnikiem, czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.
2: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy.
5: Świeże hity.
4: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
5: Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: Marek Mikulski, najwyższy czas na flash w RMF Max. Prawie 15 milionów złotych, tyle może stracić Inowrocław przez decyzję władz miasta z 2011 roku. We fleszu streścimy wam szybko, o co chodzi. Do władz miasta wróciła sprawa kamienicy przy placu Klasztornym. Jej właścicielka domaga się odszkodowania w wysokości niespełna 15 milionów złotych, a sąd już raz przyznał jej rację. Inwestorka chciała stworzyć hotel i restaurację w Inowrocławiu, ale przez zmianę planu zagospodarowania miejskiego jej się to nie powiodło. Obwinia za to władze miasta. Sprawa toczy się obecnie przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy. Nie wyznaczono jeszcze daty wydania wyroku. Areszt dla 29-latka, który swoją niebezpieczną jazdę zakończył w rowie. Niedawno w miejscowości Bełszewo 29-latek kierujący Volkswagenem Polo na łuku drogi nie zapanował nad pojazdem. Zjechał z drogi, uderzył w znak drogowy, a następnie wylądował w rowie. W wydychanym powietrzu miał blisko 1,5 promila. Do tego mężczyzna ma dożywotni zakaz kierowania pojazdami, wydany przez Sąd Rejonowy w Radomsku i jest poszukiwany. Po wytrzeźwieniu 29-latek usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. W mediach społecznościowych powiatu inowrocławskiego znów zrobiło się gorąco. Jak dowiedziała się nasza redakcja, chodzi o post, w którym poinformowano o przyjęciu przez wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ulicy Poznańskiej Komunii Świętej. Już wcześniej powiatowi radni zwracali uwagę, że sprawy tak intymne jak religia nie powinny stawać się materiałem promocyjnym w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, o poprzednich publikacjach dotyczących chrztu poinformowany został rzecznik praw dziecka. Tym razem to komentujący w sieci zwracają uwagę władzom na negatywne skutki takiego postępowania. A teraz zabieramy was do włocławskiego biura lokalnej grupy działania. Stowarzyszenie przyznało 10 grantów na projekty związane z aktywizacją seniorów. W ramach ostatniego naboru LGD rozdała dotacje opiewające na ponad 800 tysięcy złotych. O czym teraz opowie nam Anita Górecka z włocławskiego biura lokalnej grupy działania.
2: To będzie szeroko rozumiane wsparcie dla klubów seniora, czyli to będą wsparcie w zakresie zdrowia, w zakresie właśnie jakiegoś rękodzieła, wyjść, wyjazdu, wycieczek, jakiś wsparcia wolontariackiego, czy tu jakieś wymiany.
1: W ramach obecnej perspektywy finansowej LGD może przyznawać granty w trzech obszarach. Obok aktywizacji seniorów są to wsparcie dla młodzieży i wyrównanie szans kobiet i mężczyzn. We Włocławku będą zbierać ciuchy, które wam się już nie przydadzą. Jak dowiedziała się nasza redakcja, przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Sanico ogłosiło harmonogram zbiórki tekstyliów w mieście. Starych ubrań, pościeli czy obuwia mieszkańcy osiedli Południe i Michelin będą mogli pozbyć się 13 czerwca, za Zamcze i osiedle Zawiśle 20 czerwca, a Śródmieście i Kazimierza Wielkiego 27 czerwca. PGK przypomina, że zbiórka organizowana jest dla mieszkańców, a nie firm. Odpady sklepowe nie będą przyjmowane.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Czas na prognozy pogody dotyczące całego tygodnia. Przed nami słoneczne i ciepłe dni. Zacznie się od jutra. W środę temperatura w dzień nie powinna schodzić poniżej 20 stopni. Na niebie lekkie zachmurzenie i po południu możliwe wiosenne burze. Takiego zagrożenia nie powinno być w czwartek, wtedy też nawet do 22 stopni. W piątek 21, sobota też słoneczna i do 23, a w niedzielę raj, słońce i 28 kresek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
4: 5 minut po 6:00. Piękny wtorek w RMF Max. Piękny wtorek u was w aucie być może. No i warto z nami być dłużej, bo za chwilę karnety na ING Silesia Beats.
5: Cały worek.
4: Karnetów?
5: W ten wtorek.
4: Aha. No nie, aż worka to nie mamy, ale jest trochę.
5: Ale mogliśmy je włożyć do worka i wtedy byłyby w worku.
4: Po prostu byłyby w worku, tak. Mhm. To się zgadza, bo tutaj zero ściemy, słuchajcie.
5: Absolutnie nie kłamiemy z niczym. Gordo i Loco Loco w głośniku, a my za chwilę komuś rozdamy te wejściówki, więc bądźcie z nami. Michał Siwek.
4: Justyna Borycka, to jest kanał nadawczy w RMF Max.

0: Taylor Swift w RMF Max, Shake It Off, imprezowy klasyk u nas w głośniku, a wy niedługo możecie na takiej imprezie z dużą ilością klasyków się znaleźć. Chodzi oczywiście o ING Silesia Beats 2026.
1: Tam też będzie można troszeczkę zatrząść różnymi częściami swojego ciała w rytm, między innymi tym jego trumpeta. Będzie tam też Dimitri Vegas, John Newman, Wiz the MC, także naprawdę sporo gwiazd i to w weekend 12-13 czerwca ING Silesia Beats, RMF Max oczywiście też będzie na miejscu. No i wy możecie być. I teraz sprawa jest taka. Walczymy o karnety na cały festiwal. 2 dni wielkiej imprezy. Więc pytanie do was brzmi, jak przetrwać 2-dniową imprezę?
0: Strategie są różne, podejścia są różne i chcemy je wszystkie poznać, ale ktoś, kto przedstawi najbardziej kreatywny pomysł, jak tego dokonać...
1: Albo prawdziwy po prostu.
0: Albo prawdziwy. Dostanie szansę zawalczenia o wejściówki na ING Silesia Beats na antenie RMF Max. Jest o co walczyć, więc czekamy na Messengerze RMF Max.

0: Dawid Podsiadło i jego sezon w RMF Max. Dawid już się szykuje na stadionowe koncerty, w tym w Chorzowie, ale my do Chorzowa to was wysyłamy, słuchajcie, dzisiaj na ING Silesia Beats.
1: Niezapomniana impreza, wyjątkowy festiwal już niedługo, jeden z pierwszych tego lata, jeden z największych w Polsce. Możecie tam być. Zbieramy odpowiedzi na Messengerze.
0: RMF Max, tak jest. Tutaj piszecie, jak przetrwać dwa dni imprezy, bo karnety, które dzisiaj mamy do rozdania, są dwudniowe. No i za chwilę do kogoś z was będziemy dzwonić, ale uwaga, bo tutaj można wygrać i przegrać.
1: No bo jak już dostaniesz się na antenę RMF Max, jak wybierzemy twoje zgłoszenie jako to najciekawsze, no to masz gwarantowany jeden karnet, a potem masz do wyboru zawalczyć o drugi, ale wtedy możesz wygrać dwa karnety. Ale jeżeli przegrasz, to tracisz również ten pierwszy.
0: Robi się fajnie, robi się ciekawie. Będą emocje na pewno, słuchajcie. Tych karnetów trochę jest do zdobycia w RMF Max, więc spróbujcie szczęścia i piszcie na Messengerze RMF Max, jak przetrwać dwudniową imprezę. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Muzyka płynąca z winyli ma swój niepowtarzalny charakter. Tak jak kawa, herbata i wiele więcej w kawiarni pod winylem. Odwiedź miejsce, w którym czas zwalnia. Delektuj się napojami i naszymi własnymi wypiekami we wnętrzach, które inspirują. Kawiarnia pod winylem zaprasza w podwórze Kamienicy Saskiej na Placu Wolności.
4: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy

0: Dnia MDach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. MDach.pl.
1: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie.

0: SMS-ach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Holloway Evan w RMF Max. I to jest moment, żeby rozdać wejściówki na ING Silesia Beats. Ten festiwal już w drugi weekend czerwca, 12-13 czerwca tak dokładniej. I z nami w tej sprawie już Patrycja, która wie, jak przetrwać dwudniową imprezę. Proszę się podzielić swoim sposobem, Patrycja.
1: Cześć, słuchacze. Jak przetrwać dwudniową imprezę? Trzeba nie siadać nawet na chwilę, bo wtedy organizm myśli, że to już koniec imprezy.
0: I już się nie da wstać, co?
1: Tak.
2: Za wszelką cenę nie dać organizmowi dojść do odpoczynku. Ładujemy, a potem jak już usiądziemy po tych dwóch dniach, no to dopiero wtedy leżymy przez tydzień, tak?
1: Dokładnie, zgadza się.
2: Klasa.
0: Bierzemy to na klatę i bierzemy to w spis naszych sposobów na przetrwanie imprezy, ale teraz Patrycja, no w nagrodę oczywiście za tą złotą radę, karnet na ING Silesia Beats leci w twoje ręce. Jest już twój.
2: Twoje.
1: Super, bardzo się cieszę, dziękuję.
0: Tylko teraz tak, jest druga sprawa, bo fajnie by było pewnie na ten festiwal z kimś pojechać. Więc my mamy jeszcze jeden karnet, który może teraz trafić do ciebie. Tylko, że musisz zdecydować, czy o niego grasz, czy nie. Bo jeśli przegrasz, to niestety stracisz też swoją wejściówkę, którą dostałaś za odpowiedź. Będzie trzeba zagrać w zabawie 5 sekund. Kojarzysz, o co chodzi?
1: Jakbym mogła prosić o przedstawienie zasad, byłoby super.
0: Oczywiście, słuchaj, będą trzy pytania, trzeba będzie wymienić po trzy rzeczy, miejsca, różnie to tam bywa w tej zabawie i będziesz miała 5 sekund na wymienienie właśnie trzech rzeczy, o które cię poprosimy.
1: Aha.
0: Mhm.
2: Trzy rzeczy z podanej kategorii, będzie na to 5 sekund. I szanse będą 3. W dwóch przypadkach musi ci się powieść, żebyśmy uznali, że wygrałaś. Czy zasady są jasne?
1: Są jasne.
2: To teraz decyzja, czy grasz, czy nie grasz.
1: Mówią, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, więc spróbujmy.
0: No dobra.
2: No dobra, podoba mi się to.
0: Patrycja, super, odrobina ryzyka w życiu się przydaje, ale trzeba też teraz się skupić i po prostu nie ulegać presji czasu, na pewno dasz radę.
2: Patrycja,
0: uwaga.
2: Prosta sprawa. Justyna poda kategorię, ja po chwili powiem czas, start i wtedy leci twoje 5 sekund, dobra?
1: Dobra.
0: Okej. Okay. No to słuchaj, Patrycja. Wymień 3 okrągłe owoce.
2: Czas, start.
1: Jabłko, brzoskwinia, morela.
2: Klasa! 1-0 dla Patrycji.
0: I teraz wiesz, że masz jeszcze sporo czasu, jakby co. Bo to 5 sekund dopiero co się skończyło.
1: Okay.
0: Słuchaj, to teraz jeszcze jedno pytanie. Jeśli teraz ci się uda, to masz 2 karnety na ING Silesia Beats. A jak teraz się nie uda, no to będzie jeszcze jedna szansa. Także na spokojnie, na luzie. Jesteś gotowa?
1: Dobra, spróbujmy. Jestem gotowa.
0: Wymień 3 rzeczy, które zabierzesz na festiwal.
2: Czas, start.
1: Klucze, okulary przeciwsłoneczne i pufę dmuchaną.
2: Pufę? Zabierzesz pufę?
1: Klucze do domu, muszę wrócić do domu po tych dwóch dniach. A pufę?
2: Ostatnie co było?
1: Dmuchana pufa.
0: Ale miałaś nie siadać przecież.
1: Na koleżanki!
2: Nie, my się czepiamy się oczywiście na siłę, ale oczywiście, że drugi karnet jest już twój, więc możesz już powolutku pisać do znajomej, znajomego, mamy, taty, nie wiem kogo zabierzesz.
1: Super, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
2: To było takie trochę pytanie, myślałem, że nam powiesz kogo zabierzesz.
1: A ja to jeszcze pozostawię tutaj nicą. Zastanowię się.
0: No to Patrycja,
1: zasłużył.
0: Patrycja, twój chłopak albo koleżanka usiądą na pufie, a ty tańcz ile w nogach sił przez całe dwa dni na ING Silesia Beats. Bawcie się dobrze.
1: Dokładnie tak, bardzo dziękuję.

0: Patrycja z wejściówkami na ING Silesia Beats, a Mata z nowym numerem. To był Mata właśnie i jego nowy numer Echo w RMF Max.
1: I tak gramy bardzo dobrze w kanale nadawczym. Za chwilę kolejne bęgery, a wejściówki na ING Silesia Beats jeszcze w tym tygodniu się u nas pojawią, więc słuchajcie uważnie, bądźcie blisko. Dużo dobrej zabawy w RMF Max. Za chwilę też ważne rzeczy, bo będzie prognoza pogody.
0: Tak, i możecie krzyczeć z radości, tak jak Patrycja, która potem poza anteną myślała, że się rozłączyła, a wcale się nie rozłączyła i słyszeliśmy takie piękne, takie...
1: Tak było, nie zmyślam.
0: Piękne. Patrycja, pozdrawiamy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
1: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Gdzie twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzilina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki. 605-662-505.
2: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. Liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy. Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
3: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W SatFilm idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da ci konkurencja.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: 89,2 FM.
1: Czas na prognozy pogody dotyczące całego tygodnia. Przed nami słoneczne i ciepłe dni. Zacznie się od jutra. W środę temperatura w dzień nie powinna schodzić poniżej 20 stopni. Na niebie lekkie zachmurzenie i po południu możliwe wiosenne burze. Takiego zagrożenia nie powinno być w czwartek, wtedy też nawet do 22 stopni. W piątek 21, sobota też słoneczna i do 23, a w niedzielę raj, słońce i 28 kresek.

0: przez miasto i w dłuższej trasie takie pa, to naprawdę potrafi zrobić dobry wtorek i od tego jesteśmy w RMF Max, tutaj kanał nadawczy. I właśnie a propos kierowców, ciekawą wiadomość znalazłam. Podobno 81% kierowców boi się jeździć w nowym miejscu po ciemku.
1: 81% kierowców boi się po ciemku?
0: No.
1: Spokojnie, my jesteśmy bezpieczni. U nas się zawsze jakiś cwaniak na długich znajdzie.

0: Uwielbiam, jak ten numer się rozkręca w drugiej części i się robią takie drum and bassy all the time. John Summit za nami, Firm of Max.
1: Wiadomo, druga część zawsze lepsza.
0: W Shreku tak. I w Killerze.
1: I Władca Pierścieni chyba też.
0: Aha.
1: Za chwilę flash i prognoza pogody, bądźcie z nami.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zacznij lato w towarzystwie najlepszych brzmień. Już 13 czerwca zapraszamy na Young Brześć Festival. Na naszej scenie najgłośniejszy młodzieżowy kolektyw, który podbija internet, media społecznościowe i największe festiwale w kraju. Dress Code. Usłyszysz wiralowe hity live i przeżyjesz niesamowite show. Young Brześć Festival. 13 czerwca. Boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Zaprasza burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: To już najwyższy czas na Flash w RMF Max. Marek Mikulski, zaczynamy. W Inowrocławiu jest już około 40 defibrylatorów AED. Jak dowiedziała się nasza redakcja, urządzenia pojawiły się niedawno na budynkach miejskich szkół i przedszkoli oraz w obiektach sportowych. Warto podkreślić, że defibrylator AED jest potrzebny w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia, gdy poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha prawidłowo. Gdzie pojawiły się nowe urządzenia? O to zapytaliśmy Darię Knasiak-Majewską z Urzędu Miasta w Inowrocławiu.
2: W miejskich placówkach oświatowych, ale również w obiektach sportowych zostały w ostatnim czasie zamontowane defibrylatory. AED, które mogą uratować życie w sytuacjach jego zagrożenia na każdym budynku szkoły podstawowej, ale również na budynku czy to hali widowiskowo-sportowej, czy basenu, zarówno Delfin, jak i wodny park. Znajdują się na ścianach zewnętrznych zamontowane te defibrylatory.
1: Pełną listę z adresami znajdziecie na stronach miasta.
0: To jest RMF Max.
1: Władze Włocławka podpowiadają, jak zaplanować podróż po mieście. We Fleszu teraz szybko Wam to streścimy. Uproszczone wersje rozkładów jazdy znajdziecie w zakładce Rozkład jazdy na komórkę na stronie MPK Włocławek. Jak zapewniają urzędnicy, to wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą szybko sprawdzić najbliższe odjazdy i dostępne połączenia bezpośrednio na telefonie. Link do rozkładów na komórkę znajdziecie w mediach społecznościowych miasta. Władze gminy Inowrocław szykują się na inwestycje. Jak dowiedziała się redakcja RMF Max, jaśniej ma się zrobić na wielu przejściach dla pieszych. To ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, zapowiada w rozmowie z nami wójt gminy Grzegorz Piątek.
3: Trwają prace związane z budową oświetlenia na przejściach dla pieszych. To też bardzo ważny aspekt. Tutaj zadanie województwa kujawsko-pomorskiego polegające na doświetleniu przejść dla pieszych, a nie tylko przejść całej strefy przejściowej, czyli tak naprawdę w naszym przypadku niemal całych miejscowości. Bezpieczniej i jaśniej będzie w Cieślinie, Kruśliwce, Pławinku. To te odcinki, które są zlokalizowane przy drogach wojewódzkich.
1: A nowy chodnik powstanie na przykład w Jaksicach. To zadanie będzie realizowane w przyszłym roku. Teraz we Fleszu zrobi się sportowo. Organizatorzy podsumowali 17. edycję biegu piastowskiego, a my podsumowanie podamy Wam w skrócie. Kilkuset biegaczy wystartowało spod Mysiej Wieży w Kruszwicy, by po pokonaniu ponad 21 km zameldować się na mecie na stadionie imienia Inowrocławskich Olimpijczyków w Inowrocławiu. W tegorocznym półmaratonie zwyciężył Witalij Szafar z Ukrainy z czasem godzina 7 minut i 40 sekund. Wśród kobiet najszybsza była Swietlana Sanko. Natomiast najlepszym zawodnikiem z Inowrocławia został Bartosz Łuczak z Vamos Racing Team. A teraz kultura w RMF Max. Jak się dowiedzieliśmy, gmina Kruszwica zaprasza dzieci i młodzież do udziału w drugim wojewódzkim konkursie poetyckim Strofy z Nadgopła. Swoją twórczością będą mogły podzielić się osoby w wieku od 10 do 17 lat. Regulamin konkursu znajdziecie na stronach internetowych gminy.
0: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
1: Dużo słońca i ciepło. Takie są prognozy speców od Meteo na najbliższe dni. Pogoda powoli będzie się rozkręcać, a najlepsze zostawi dla nas na weekend. Jutro temperatura powinna spaść poniżej 20 stopni. Na niebie lekkie zachmurzenie, po południu możliwe burze. W czwartek już słonecznie i do 22 stopni. Piątek to 21, ale z pełnym słońcem. W sobotę 23, a w niedzielę szalone 28 stopni.
4: Zjedzcie se coś dobrego. Jak najbardziej zachęcam, to jest taka mała przyjemność, którą może sobie każdy dzisiaj zrobić.
5: Tak, ja na przykład zrobiłam przyjemność Michałowi, dając mu śliwkę w czekoladzie.
4: Tak, w ogóle stąd inspiracja właśnie.
5: Ale to czemu jeszcze nie zjadłeś, tylko leży i czeka? Ja już swoją zjadłam.
4: No bo się boję, że mi drugiej nie dasz i sobie zostawiam.
5: Nie no, dam ci, jak będziesz chciał. Same miłe rzeczy do 20 w RMF Max, to jest kanał nadawczy. Jeszcze sobie trochę pogadamy, piszcie, co tam u Was słychać na Messengerze RMF Max. Jesteśmy w kontakcie, tutaj Siwek i Porycka.
4: Siemanko.

0: Ale ten Kygo ładnie śpiewa na tym numerze. No, Kygo i Save My Love w RMF Max. Tak gramy o tej porze, 13 minut po 19. Pomyśleliśmy, że to jest też dobry moment, żeby zapytać was o to, czym was życie zaskoczyło ostatnio?
1: No bo różne rzeczy potrafią zaskoczyć.
0: I życie ogólnie takie jest, że czasem zaskakuje mnie, ciebie.
1: To życie.
0: To życie ono zaskakuje.
1: Mnie też często zaskakuje życie i chcielibyśmy zapytać o co, o czym was zaskoczyło życie, więc meldujcie te zaskoczenia messengerem RMF Max.
0: Zrzućcie to z siebie po prostu. To jakby to czasem trzeba powiedzieć, wykrzyczeć.
1: Zaskoczcie nas jak życie. RMF Max. RMF Max.
0: And it goes. Messenger RMF Max. Tutaj czekamy na głosówki.

0: Fuka i Vito Bambino w RMF Max. A Fuka i też na ING Silesia Beat się pojawi, to tak tylko dodajemy. Jeszcze karnety u nas będą do zgarnięcia. Tymczasem pytamy was już o to, co was zaskoczyło? Czym was życie zaskoczyło tak naprawdę?
1: Jedna z wiadomości zaskoczyło mnie to, że po 14 latach napisałam maturę, odważyłam się i właśnie mam ją za sobą ustną na ponad 60%.
2: Życie! Życie!
0: Wciąż zaskakuje mnie. A was? Czym zaskoczyło życie ostatnio? Dajcie znać, nagrajcie głosówkę na Messengerze RMF Max.
1: 19.21, nie możemy się doczekać, żeby życie i słuchacze RMF Max po raz kolejny nas zaskoczyło. Max.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: hokus pokus, gwizdu gwizdu, takich super numerów w RMF Max mamy bardzo dużo.
1: Myślałem, że będziesz rymować do tego gwizdu.
0: Otóż nie. Bletka i dwa dni to za chwilę, ale teraz ważne wiadomości dla kierowców. Proszę. Co, wytrąciłam cię z równowagi? Niemożliwe.
1: Ociupinkę. Mnie zbiłaś z pantełyku tak zwanego. Słuchajcie, będą zmiany w przeglądach samochodowych, w tych okresowych przeglądach, które każdy z nas musi robić co roku. I tutaj pojawią się obowiązkowe zdjęcia licznika oraz samochodu podczas takiego właśnie przeglądu, drodzy państwo. Żeby uniknąć tych tak zwanych fikcyjnych przeglądów. Będzie fotka. Licznik.
0: Aha.
1: I cały samochód.
0: O, to dobrze wiedzieć, że będą foty, bo to przed następnym po prostu takim zdjęciem trzeba umyć tę bestię, żeby się dobrze prezentowała w całości.

0: Alex Warren i Fever Dream w RMF Max. No ten gość się już trochę nakrzyczał w tym tygodniu, ale jeszcze daje radę, no.
1: No bo mu jeszcze dużo tygodnia zostało, a jeszcze tę piosenkę kilka razy puścimy, bo wyjątkowo dobrze brzmi. Za 20 minut będzie 20 w RMF Max.
0: I co w pogodzie? Za chwilę sprawdzimy, bo z jednej strony słońce, ale może być jeszcze burzowa.
2: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo eObuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
7: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
15: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
17: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: Dużo słońca i ciepło. Takie są prognozy speców od Meteo na najbliższe dni. Pogoda powoli będzie się rozkręcać, a najlepsze zostawi dla nas na weekend. Jutro temperatura powinna spaść poniżej 20 stopni. Na niebie lekkie zachmurzenie, po południu możliwe burze. W czwartek już słonecznie i do 22 stopni. Piątek to 21, ale z pełnym słońcem. W sobotę 23, a w niedzielę szalone 28 stopni.

0: No i ten beat zostanie ze mną już na resztę nocy i tu już tak. Nie ma odwrotu od tego. Niestety
1: też
0: powinno
1: tak
0: być
1: masz?
0: Takie ostrzeżenie emitowane przed tą piosenką moim zdaniem. Ale cóż, no już po ptokach.
1: Czyli też tak masz, że jak wychodzimy z radia, to zostaje ci ta ostatnia piosenka, którą graliśmy
0: tak.
1: W głowie.
0: Pe.
1: No i tak, i tak będziemy wracać do domu. A wy jedźcie z RMF Max dalej, bo za chwilę... Graba, najlepsza dziesiątka na liście Hobbens, jeszcze więcej superbangerów, a my się słyszymy jutro po 17. Siwek i Borycka, cześć.
2: No siemano, hej, cześć wszystkim słuchaczom w RMF Max Włocławek. Ja wiem, że jest wtorek wieczór i mało kto myśli o imprezie, raczej skupia się na tym, żeby jutro pójść do pracy, ale spokojnie, weekend w końcu nadejdzie, potem nadejdzie kolejny weekend, a przecież okazji do tego, żeby się pobawić i zresetować, kilka na pewno we Włocławku się znajdzie. Zacznijmy od imprezy w klubie Żar, bo Żar wraca już w najbliższą sobotę do lat 2000. DJ Mavi za dekami, więc możecie być spokojni o selekcję muzyczną. Można się wybrać się także do klubu Kultura we Włocławku. Już w najbliższy piątek muzyka także z lat 2000. Wstęp od godziny 22, a potem w najbliższą sobotę Noc Milenialsów i największe hity, które były właśnie na parkiecie w latach 2000. Jeżeli chcecie się pobawić trochę dalej, to klub Holidays z Orchowa zaprasza wszystkie panie i nie tylko na imprezę w najbliższą sobotę. Niegrzeczne dziewczyny bawią się w holi. Panie do 22 mają wjazd zupełnie za darmo.
3: Reklama.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie
2: z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
6: Rossmann.
8: I po reklamie.

To jest ten czas, kiedy muzyka brzmi lepiej wieczorem, wiadomo. Przemek Grabowski, witajcie po 20 w RMF Max. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory, nowości, premiery. Sprawdzacie, głosujecie, komentujecie na rmfmax.pl. A zestawienie otwieramy tak słonecznie, wiosennie, tanecznie. Bauza w numerze Magnetic.

0: Nowa gdzieś wysoko, wysoko, bardzo wysoko w chmurach. Chainsmokers, Eli Oaks, nasza nowość na liście Hot Bands Echo. Na razie poczekalnia. Takie brzmienia, wiecie, bardziej melodic techno. Jeśli chodzi o takie właśnie bity, no to jeszcze dzisiaj na liście Hot Bands nowość od Ebena. Wraca do nas także Bob Sinclair. Kto pamięta tego francuskiego DJ-a? Bob wciąż na scenie ma świetną nowość. Bob i Sinclair, Kajza, to przed wami. A na dziewiątym nasi Whitey, przyjaciele, California Love.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

trzeba go chyba zaprosić na pierogi, bo jeszcze w Polsce nie był, a jest tak długo na liście Hot Bands. To amerykański DJ Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Dzisiaj 8 na liście Hot Bands. Wracamy do premier. Bob Sinclair, francuski mistrz muzyki house, robi swoje przez lata. Jest wierny przede wszystkim właśnie house'owi i disco. I tutaj Bob Sinclair i Kajsa samplują nawet lata 80. w numerze I Can't Wait. Polecam wam już tak na wakacje z RMF Max. Nasza premiera dzisiaj.

0: Jaki zaszczyt ostatnio dopadł chłopaków z BTS. No bo wiadomo, są na liście Hobbency, dzisiaj siódemka w numerze swoim, ale także zostali zaproszeni oficjalnie do Pałacu Prezydenckiego. Jeszcze nie u nas, ale już w Meksyku, może u nas to też się wydarzy. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Gordo, jego Loco Loco. Będą też kolejne klubowe nowości.
1: Sponsorem programu Hobbency jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde, o kurde.
5: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Jeszcze więcej okazji. Teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

Lepiej trochę gorzej, no ja akurat trochę gorzej. Dobrze, że tego nie widać, ale trudno się nie poruszać do tego bitu. To bracia z Brazylii, Dub Dogs, How Does It Feel? Tak, tak, samplują tutaj na moje klasyki i możecie na nich głosować rmfmax.pl. No myślę, że musi znaleźć się miejsce dla tego bitu w tym tygodniu na liście Hot Bands. Teraz Wiktor Waligura, już z nami, już na miejscu piątym. Jego cztery pory roku.

I jak słychać, Eben też skakuje już nie tylko w Deep House, ale także w Melodic House w nowości Runaway. Kogo złapało? Kto zagłosuje dzisiaj wieczorem? Sprawdzam ilość głosów na hop pod rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka. Kto tam może rządzić? Kogo jeszcze nie było? Na pewno nie Metzner, chociaż jest blisko. Dzisiaj Metzner już trzeci w numerze Gotham. RMF Max 3, numer 3.

0: Wielkiego studia, wystarczy mu cisza w sypialni. Proszę mu nie przeszkadzać. Kolejny Bedroom DJ Daydream Affiliate, nasz nowy wykonawca. I nowości w poczekalni listy Hobbens Mega Klimat w numerze Playback. Głosujecie na rmfmax.pl. No i odliczamy codziennie o 20. Dzisiaj na miejscu trzecim Metzner i Gotham. Dwójka Słonecznie, Anata z Holandii w numerze Talk to You. Kto wraca na miejsce pierwsze? Kogo tutaj brakowało w tej układance? Jest i on, Tame Impala w remiksie Jenny. Wraca na miejsce pierwsze listy Hobbens Dracula.
1: Max. One. Numer jeden.

0: Dracula jest naprawdę spektakula i dzisiaj jedynka na liście Hot BNC. Zostańcie z RMF Max. Wracam z nowościami, z dobrym bitem. Będzie nowość od Alok, a teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: No siemano, hej, cześć wszystkim słuchaczom w RMF Max Włocławek. Ja wiem, że jest wtorek wieczór i mało kto myśli o imprezie, raczej skupia się na tym, żeby jutro pójść do pracy, ale spokojnie, weekend w końcu nadejdzie, potem nadejdzie kolejny weekend, a przecież okazji do tego, żeby się pobawić i zresetować, kilka na pewno we Włocławku się znajdzie. Zacznijmy od imprezy w klubie Żar, bo Żar wraca już w najbliższą sobotę do lat 2000. DJ Mavi za dekami, więc możecie być spokojni o selekcję muzyczną. Można się wybrać się także do klubu Kultura we Włocławku. Już w najbliższy piątek muzyka także z lat 2000. Wstęp od godziny 22, a potem w najbliższą sobotę Noc Milenialsów i największe hity, które były właśnie na parkiecie w latach 2000. Jeżeli chcecie się pobawić trochę dalej, to klub Holidays z Orchowa zaprasza wszystkie panie i nie tylko na imprezę w najbliższą sobotę. Niegrzeczne dziewczyny bawią się w holi. Panie do 22 mają wjazd zupełnie za darmo.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.

czy macie go już w swoich ulubionych, bo ja mam od dawna. To Alok pozdrawia w Polsce z Brazylii Dive Into Me. Przemek Grybowski, witajcie po 21 w trwający jeszcze dzień dobrych uczynków. Dzień się jeszcze nie skończył, jakby co można zrobić? Taki dobry uczynek. Liczą się nawet takie najmniejsze. A granie fajnej muzyki to też się zalicza jako dobre uczynki? No myślę, że tak. No to teraz dobry uczynek. Bledka na mikrofonie. Komu miałabym powiedzieć?

Singielek i nie tylko o tej porze z RMF Max, Remedy i Manuel. A wiecie, że są takie obozy dla singli i singielek? Naprawdę, i można tam nie tylko spędzić fajny czas, ale można też poznać kogoś fajnego. A może poznacie kogoś miłego odsypiając, bo są także hotele, które oferują usługę Revenge Sleep. Chodzi o specjalne pakiety dla ludzi permanentnie niewyspanych. Po prostu jest tam super cicho i na śniadanie można przyjść o 11. Nawet kto by tak chciał. Ale teraz nie zaśniemy, bo sprawdzamy kolejne nowości. Już na lato na Maxa też. Oscar Metcalf i jego Sweet Nothings.

0: wiosenna pogoda. Samfeld, Vice i Aloe Black to przecież wokalista, który śpiewał w produkcjach, które lata temu wydawał Avicii, i przypomnimy sobie tego DJ-a już za kilka minut, no bo powróci Addicted to You. Czeka też Swedish House Mafia, wiadomo, wieczorowo musi być na dobrym bicie.
1: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowit. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

Wait So Long, Swedish House Mafia wciąż w formie. No i nie musiał czekać za dużo. Tylko rok na urodzinowe życzenia. Szymek podsłuchuje i świętuje. Szymon, wszystkiego najlepszego od twojej ukochanej Żanety. Wszystkiego naj. Oczywiście cała rodzinka ukochana. I joystick mam tu napisane. Szymek, to są chyba takie życzenia z podtekstem. Może już mniej, tam rzadziej graj w grę i może trochę więcej czasu dla najbliższych. Szymek, wszystkiego najlepszego. Justin Bieber zaśpiewa dla ciebie. No posłuchaj sobie Bieberka urodzinowo i Nicki Minaj. Beauty and the Beat.

Back to France to Sonberg, który miał taki wypadek na scenie w trakcie ceremonii Brit Awards, brytyjskich nagród muzycznych. Ktoś tam się rzucił na scenę, ktoś tam go popchnął, on się przewrócił, ale szybko chwycił za mikrofon, śpiewał dalej. Fani piszą, że to chyba jakaś ustawka była, a może po prostu rzeczywiście jest taki dobry. Za chwilę Bob Sinclar, jego klasyk World Hold On, ale teraz świeże bity wieczorowo w RMF Max, Eben i jego Hello.

0: No i tak trochę też po angielsku nawija w tym numerze Gibbs i jego nowość Win. Może chciałby zaskoczyć Eminema, może Gibbs chciałby wkroczyć nie tylko już na polskiej scenie, odnosić sukcesy, ale także za granicą. No trzymajmy za niego kciuki. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę wracamy do klubowej klasyki. Odświeżona Insomnia Faithless plus Bibi Rexa czeka New Religion.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
11: I po reklamie.

taki klimacik wieczorowo, gdy będziesz sam, Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, Oskar Cyms, gwiazda naszej trasy Lator Maxa. Wkrótce kolejny przystanek, gdzie będziemy. Szczegóły jeszcze w tej godzinie, ale oczywiście nie jesteście sami. Graba z wami i dużo dobrego bitu. Za chwilę Anima i jego nowości Beautiful. Teraz kawałek, który rządził tygodniami na liście Hot Bands. Przecież wielokrotnie na miejscu pierwszym i wciąż tańczymy. To Kungs i jego Galaxy.

Chłopaki z berlińskiej ekipy Fastboy mają naprawdę fajne stylówki. Powiedziałbym, że nawet wyprzedzają trochę modę, dlatego warto ich śledzić. Plus topik przed chwilą w numerze Forget You. A jak tam stylówki Rehaba? On akurat specjalnie chyba wyglądem na scenie się nie przejmuje. Najważniejsze jest dla niego przygotowanie. Do swoich setów potrafi przygotowywać się po kilka godzin, przyznaje. I często gra numery, których jeszcze świat nie słyszał. Teraz jego nowość. Polecam wieczorowo w RMF Max Rehab i jego Ghost Town. RMF Max.

Sofia Loren to Tymek w RMF Max. O tej porze już chyba nie planujecie odkurzania, prawda? No sąsiad by się wkurzył, gdyby ktoś odkurzył, ale warto słuchać dobrych bitów, jak się sprząta, bo okazuje się, że ludzie słuchający muzyki podczas sprzątania potrafią pracować nawet o 30% szybciej. W szczególności do takiego bitu jak teraz. Jazzy i Spritz w RMF Max. Can't deny it.

0: co jeszcze można by przerobić? No, sporo hiciorów. Tutaj nowa wersja Turn the Lights Off. Zrobili to Juste, Jakstyle i Jon. Teraz zaproszenie do nas na Instagrama, bo ostatnio odwiedzały nas także modelki razem i solowo. Były ciekawe wyznania, również w naszym podcaście Bratnie Dusze. A nowość od modelek macie teraz w RMF Max. Tak już na wakacje, bo za miesiąc lato, tak więc leci Lubię Cię jak lato.
1: To jest nowość RMF Max. A ja lubię cię jak lato.

Nie powrót na miejsce pierwsze listy Hot BNC Tame Impala w remiksie Jenny Dracula. Miałem wam powiedzieć, co się wydarzy na naszej kolejnej imprezie Lato na Maxa. Następny przystanek w Malborku i tam uwaga, zapraszam wszystkich fanów zespołu Wilki. Będzie także Mortalcio, także nasza Ola Bieniasz, która zmiksuje największe hity, które znacie z RMF Max. Relacje z ostatnich imprez i koncertów sprawdzicie na rmfmax.pl, ale również na Insta z zaproszeniem do Malborka. Kaigo wieczorowo u mnie.

gość na nowy muzyczny sezon. Dawid Podsiadło, jak wam się podoba to, jak śpiewa? Jest na liście Hot Bands i czeka na wasze wieczorne głosy. rmfmax.pl. Wystartował także sezon na polskie truskawki. Każdego dnia ma być coraz taniej. Oby jak najszybciej było, jak najtaniej. No bo przecież czekamy na słynny makaron z truskawkami. Słynne polskie danie musi być. Teraz Gordo, wieczorowo jego Loco Loco.

dni. Tak fajnie zaśpiewała Bledka w nowości na wiosnę. Fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Przemek Grybowski, witam was po 23. No to mogę zdradzić wam coś ciekawego. Wskakujcie na rmfmax.pl. Wiecie, kiedyś ludzie robili sobie zdjęcia z telewizorami, a dzisiaj chwalą się kuchniami. No i my sprawdziliśmy, jak wygląda nowa kuchnia Agnieszki Kaczorowskiej, która pokazała nagranie. Może ktoś szuka inspiracji przed remontem? Więcej na rmfmax.pl. Teraz Taylor Swift. Ta to dopiero ma kuchnię. The Fate of Ophelia. A pod blatem skrywa się na pewno prywatny kucharz.

Rio de Janeiro, Samba de Polska, no bo przecież obok projektu Jonatas także nasza kolorowa bryska w tym numerze, no to tym razem z Rio de Janeiro lecimy do USA, gdzie śpiewa Thomas Rhett. Chciałem powiedzieć, że śpiewa Marshmello. Nie, Marshmello jako DJ nie śpiewa, chociaż może kiedyś chwyci za mikrofon. Marshmello produkuje, Thomas Rhett śpiewa, nowość w RMF Max, Where We Go.

Nie ucieknę, to Kebo, Zalia i Faust. Kto chce uciec gdzieś, no to może pociągiem. A jak wybieracie pociąg, to wybieracie czasami pociąg z przedziałami ciszy.

Widzialna to Zosia Wójcik. Nasze kolejne wokalne odkrycie wieczorowo w RMF Max. Dla wszystkich, którym zimno, no już proszę nie narzekać na pogodę, idzie lepsze, chociaż rzeczywiście w maju o tej porze to wieczory chłodne. No ale trzeba się hartować. Na przykład w Islandii to w ogóle są mistrzami hartowania. Dzieciaki często zostawiają przed kawiarniami, na świeżym powietrzu, nawet zimą, a mamy siedzą sobie w środku, kiedy dzieciaki marzną. No i później nie narzekają, że zimno w maju.

uwielbiamy. Co tam jeszcze w muzycznym świecie? Są wiadomości z ZUS-u, słuchajcie. Zespół Aqua przechodzi na emeryturę. Po wielu latach już nie będą występować na żywo i tańczyć i śpiewać do słynnego Barbie Girl, które przecież jeszcze niedawno remiksował nawet sam DJ Tiesto. Teraz w RMF Max Dominik Czuż, który na emeryturę raczej się nie wybiera, jeszcze o tym nie myśli. Jego kariera dopiero przecież się rozpędza. Dominik Czuż w RMF Max tak śpiewa. Tak bardzo

I takiej środy już wam życzę, jak w tym numerze, który wyśpiewał Przona, żeby tak było, wiecie, na luzie i na lajcie. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro wieczorowo. Nasz czas wystartuje o 20:00 od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory, nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście. Obiecuję, można głosować na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć!

Żeby te słowa twarze są nawet od spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.